przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, zapraszam. Dziś w programie wyjedziemy na częstochowskie drogi. Jesień zapowiada się pod znakiem remontów. Sprawdzimy też częstochowski tabor, ale sprawdzimy też, na co mogą liczyć uczniowie z Częstochowy i jak miasto dba o zdrowie mieszkańców. To tak w skrócie i już wyjeżdżamy na częstochowskie drogi z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie, który poprowadzi nas.

0: remonty.
1: Co słychać w Częstochowie?
2: Mamy oczywiście sporo rzeczy, które nam się w tym sezonie budowlanym dzieją. Nowe możliwości dała nowa inwestycja zakończona jeszcze wiosną, czyli budowa przedłużenia ulicy 1 Maja do Krakowskiej nad torami kolejowymi. Dzięki temu na przykład mogliśmy wymienić nawierzchnię na Alei Wolności, która też wymagała tego, ale wcześniej było to obarczone troszkę innymi parametrami ruchu drogowego, co po prostu utrudniało właśnie przeprowadzanie tej pracy. Wykorzystaliśmy wakacje i to, że ten ruch się już inaczej układa właśnie na to, żeby także w centrum zainterweniować. W centrum także nowa nawierzchnia Skweru Sokołów. To są rzeczy, które się już zadziały. Dzieją się kolejne. Praktycznie mamy już gotową Aleję Wyzwolenia na północy. Tam jeszcze dosłownie ostatnie odbiorowe poprawki. Już tam ruch się odbywa, autobusy wróciły, więc możemy powiedzieć, że na północy już jeździmy po nowemu. Aleja Wyzwolenia, czyli ten odcinek ostatni, który umożliwił też dopięcie poprzednich inwestycji drogowych, które właśnie w tej części miasta na tamtejszych szlakach komunikacyjnych były realizowane. Czyli mówiąc krótko, od Fildorfanila do Lasu Oniałowskiego, czyli do zbiegu ulic Kukuczki i Sosabowskiego, Aleja Wyzwolenia zyskała nową nawierzchnię, nowe skrzyżowania i też nowy ciąg pieszo-rowerowy, który był takim rozszerzeniem tej inwestycji, co też umożliwi dopięcie właśnie tej infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, bo dotąd nie mieli takiego dedykowanego, nowoczesnego szlaku dla siebie i to jest też fajnym połączeniem na przykład w kierunku promenady Czesława Niemena, też będącej aktualnie w przebudowie, z pominięciem, że tak powiem, pochylni schodów, które tam prowadzą przez obiekt mostowy. Tutaj mamy możliwość się właśnie przez Aleję Wyzwolenia promenady także dostać. A ponadto to oczywiście bardzo ważna informacja dla ludnych osiedli przy Witosa, przy Płużaka, przy Kukuczki właśnie, gdzie myślę, że pewnie kilkanaście tysięcy ludzi codziennie jest bardzo zainteresowanych, żeby tamtejszymi drogami, chodnikami i drogami rowerowymi jeździć komfortowo i teraz będzie to możliwe. Ulica Mstowska to kolejna, która tutaj drugi etap jej trwa. Mówimy o też ważnym szlaku, który jest przedłużeniem ulicy Mirowskiej do granic miasta z gminą Mstów. W zeszłym roku pierwszy etap, teraz drugi etap. To drugi etap ulicy Olsztyńskiej, przebudowa, która też postępuje, to dzielnica Zawodzie. Także tam jeszcze piesi są zaopatrzeni poprzez budowę chodnika, więc myślę, że tutaj będą mieszkańcy także zadowoleni. Drugi etap Mstowskiej, drugi etap Olsztyńskiej. Pierwszy etap przebudowy ulicy Malowniczej. Będziemy mieć też wymianę dywanika asfaltowego na ulicy Przestrzennej. W przygotowaniu, czy tak naprawdę w opracowaniu już do wejścia na plac budowy drugi etap ulicy Busolowej. Czyli etapujemy i też chcemy, żeby to miało takie swoje konsekwencje logiczne, następstwo logiczne. Tam, gdzie jeździ komunikacja miejska, tam, gdzie coś zrobiliśmy we fragmencie, żeby uzupełniać to, tam, gdzie jest odwodnienie, ale czasami tam nawet, gdzie go nie ma, żeby używając trochę może takich prostszych metod, właśnie ograniczających się tylko do wymiany nawierzchni tego zakresu drogowego, poprawiać znacznie komfort poruszania się, bo niektórzy czekają tam po prostu długo, za długo na to, żeby mieć po prostu tę infrastrukturę drogową na poziomie takim, jakiego oczekują. Ponadto dwie ważne inwestycje. Ponownie dopełnienie wcześniejszych na ulicy Małopolskiej. Drugi etap, który dotąd nie był objęty pracami, dlatego że tam nie było jeszcze zabudowy. Teraz ta zabudowa jest. Też porozumieliśmy się z inwestorami prywatnymi, żeby dołożyli się też w swoim zakresie do tej inwestycji drogowej i praktycznie za chwilkę będziemy mogli, myślę, po postępowaniu przetargowym jeszcze w tym roku rozpocząć te prace. Tutaj potrwają one oczywiście także w roku kolejnym. Podobnie jak Aleje Najświętszej Marii Panny, gdzie co prawda przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty, ale mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który nam pozwoli właśnie także w obliczu tego odmienionego układu komunikacyjnego w centrum miasta po oddaniu 1 Maja do Krakowskiej poddać liftingowi ten nasz główny trakt reprezentacyjny w mieście. Oś, która jest też symbolem połączenia przed 200 laty Częstochowy starej i nowej, bowiem też pomimo rewitalizacji sprzed kilkunastu lat, ząb czasu już też nadgryzł nawierzchnię i ona musi być dostosowana zainteresowana do tego, czym aleje są, czemu służą, a nie czemu może w zamyśle kiedyś niegdysiejszych władz miasta i tych, którzy rewitalizowali aleje, miały służyć. Jest to trakt, który ma teraz możliwość przestania być tranzytem, ale jednocześnie to jest ważny szlak komunikacyjny, ważna trasa komunikacji miejskiej, ważna też droga w Śródmieściu i odciążona przez wspomnianą wcześniej inwestycję nad torami kolejowymi ma szansę zyskać też nowy blask, lifting i spełniać rolę po nowemu dzięki właśnie tej inwestycji w remont nawierzchni i w takie zmiany, korekty, które właśnie ten aspekt drogowy nam poprawią. To ma się zacząć w tym roku, a w przyszłym roku skończyć. Więc mówimy o wykorzystaniu sezonu budowlanego do granic możliwości w tych tematach z bieżącego utrzymania, także inwestycyjnych, tam gdzie jest możliwość ograniczenia się do zakresu drogowego, ale też były inwestycje o szerszym zakresie, jak wspomniana na północy. No i też są te przygotowywane, które za chwilkę się rozpoczną. U nas sezon budowlany de facto trwa cały rok, chociaż rzeczywiście ta zima jest takim okresem newralgicznym, więc przejściowym możliwością czy opcją do rozpoczęcia pewnych prac i ich kontynuacji na wiosnę. To są też kwestie budżetowe, kwestie montażu finansowych i rozłożenia tego w czasie odpowiedniego zaplanowania. Więc Miejski Zarząd Dróg w sezonie budowlanym działa najbardziej intensywnie, ale też działamy po sezonie budowlanym, więc tutaj myślę, że o ile jakichś ogromnych utrudnień drogowych mieszkańcy nie powinni się w Częstochowie w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewać, o tyle na pewno nie damy o sobie zapomnieć i nie będziemy mieć stagnacji, jeśli chodzi o te inwestycje drogowe, bo wciąż tych potrzeb w Częstochowie jest sporo, więc będziemy na bieżąco informować. Odsyłamy do naszych mediów społecznościowych, do strony internetowej, w szczególności zakładki utrudnienia w ruchu. Tam na bieżąco wszystkie szczegóły.
0: O remontach na częstochowskich drogach Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. Patrzymy na oznakowania, sprawdzamy w mediach społecznościowych bieżące aktualizacje drogowe, a już teraz trochę statystyki z częstochowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik Barbara Kopczyńska.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Częstochowy.
3: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie Dobrego Startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej. ponadpodstawowej i policjalnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę EZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację EZUS. Polecam aplikację EZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
0: Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozstajemy się, a teraz krótko o akcji zdrowotnej w Częstochowie.
1: O tym się mówi.
4: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Mamy różne takie wydarzenia jeszcze w mieście, gdzie też zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału. I takim dużym wydarzeniem będzie Miasteczko Zdrowia. Będzie ono 24 października w Galerii Jurajskiej. To jest sobota, zaczynamy od 12. I tam oprócz stoisk różnorodnych, stoisk, gdzie można będzie się przebadać, poradę jakąś tam uzyskać dla siebie. Natomiast będą też takie króciutkie oczywiście, ale prelekcje w zakresie schorzeń neurologicznych, w zakresie obszaru zdrowia psychicznego czy też kardiologicznych. Będą tam specjaliści właśnie z tych dziedzin i też będzie można z tymi specjalistami porozmawiać. Także bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam na tego 24 października, bo będzie się duże działo.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
0: Edyta Czekaj, zapraszam. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty korupcyjne i Rady Miasta. Referendum odbędzie się 25 października, poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Inicjatorzy referendum chcą odwołania prezydenta, ponieważ ciążą na nim nie tylko prokuratorskie zarzuty, ale jest też objęty zakazem pełnienia funkcji i zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Do tego mają pretensje m.in. o brak dużych inwestorów w mieście oraz brak budowy stadionu dla Rakowa Częstochowa. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Warto się spieszyć, bo ostateczny termin składania upływa 15 września. Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
5: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mowa tutaj o stypendiach szkolnych, zasiłkach szkolnych oraz bezpłatnych gorących posiłkach. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa, tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800 plus nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.
0: Pilnujemy terminów, a na koniec krótka informacja ze świata sportu. Dawid Szulczek został tymczasowym trenerem Rakowa Częstochowa. Zastąpił Dawida Kroczka, tak jak mówię, chwilowo.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie rozpoczął przygotowania do nowej realizacji Moralności pani Dulskiej Gabryli Zapolskiej. Placówka ogłosiła nawet casting do ról Hesi i Meli. Nowy spektakl wyreżyseruje Anna Gryszkówna, ale teatr to nie tylko spektakle, ale też edukacja.
1: Ciekawe spotkanie.
6: Magdalena Wołk, dyrektor Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Jeżeli chodzi o tych nowych widzów, których zawsze chcemy zapraszać do teatru na wydarzenia nowe, to oczywiście tak, mamy szereg takich wydarzeń. To są między innymi te koncerty, ale też realizujemy szereg projektów edukacyjnych skierowanych właśnie do tych najmłodszych naszych widzów, bo oprócz spektakli, które oczywiście są dedykowane temu odbiorcy szkolnemu, próbujemy też widzom, tym najmłodszym widzom, pokazać teatr od troszeczkę innej, bardziej emocjonalnej strony. Zapraszamy ich na cykl zajęć warsztatownia, które prowadzi nasza edukatorka teatralna Sylwia Kaczmarczyk. Wiem, że to są zajęcia, w których młodzież bardzo chętnie bierze udział, z których bardzo chętnie korzysta. Praktycznie zawsze mamy komplety, jeśli chodzi o tą warsztatownię. Dodatkowo wprowadziliśmy też szereg takich lekcji teatralnych po spektaklach, gdzie aktorzy mają okazję spotkać się z młodzieżą. Młodzież ma okazję spotkać się z aktorami, ale też nasi edukatorzy teatralni mają okazję opowiedzieć o tym, jak teatr powstaje, jak się tworzy, jak wygląda ta magia teatru. Na pewno wrócimy też do takich projektów pokazujących teatr od kuchni. Myślę tutaj o warsztatach scenograficznych, które w ubiegłym roku też przeprowadziliśmy. No i oczywiście też prowadzimy jeszcze innego rodzaju działalność, taką skierowaną typowo do szkół i do naszej młodzieży częstochowskiej, nie tylko zresztą. Będziemy organizować już przegląd zespołów teatralnych szkół średnich, gdzie najmłodsi, może nie najmłodsi, no ale licealiści, którzy uczestniczą w takich zajęciach teatralnych w ramach swoich zajęć szkolnych, mają okazję zaprezentować się na dużej scenie. Wiem, że to jest zawsze emocjonujące, bo jest to element i rywalizacji, ale też niesamowitego doświadczenia, żeby móc się z tą sceną zmierzyć.
7: Ale widzę, trzeba wychować sobie tego widza od małego i też myślę, że duża rola jest rodziców.
6: Jak najbardziej, oczywiście. Jakby my wszystkich rodziców bardzo serdecznie zapraszamy, żeby na te spektakle, gdzie oczywiście próg wiekowy jest dopuszczalny, zabierali swoje pociechy, żeby przychodzili razem z nimi do teatru, żeby razem przeżywali te emocje, bo teatr jest takim miejscem, który te emocje wzmacnia w nas, który nas w jakiś sposób katalizuje, który daje nam jakieś katarzis, jakieś oczyszczenie, jakąś refleksję. I to ważne, żeby z tego teatru wychodzić z jakąś myślą, nawet jeśli nie zna się dokładnie jakiejś takiej odpowiedzi, to żeby wyjść z takim poczuciem, że chcemy tych odpowiedzi w sobie szukać. Teatr bardzo uzależnia, jak się raz do niego wejdzie, nie chce się już z niego absolutnie wychodzić.
7: Zmieniamy temat i z teatru w Częstochowie przenosimy się do MZK w Częstochowie i zaglądamy do garażu.
1: O tym się mówi.
2: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MWK w Częstochowie.
7: Wiemy, że mamy po czym jeździć, no to czym będziemy jeździć, albo też o innych inwestycjach typu Centrum Przesiadkowe. Może?
2: Centra przesiadkowe, owszem, w Częstochowie powstają, ale tym razem ta pula tych centrów jest koordynowana przez jednostki Urzędu Miasta, Wydziały Urzędu Miasta, więc ani MZD, ani MPK nie mają w tym bezpośredniego udziału. Tym niemniej oczywiście MPK czeka na to, by móc korzystać z tych centrów, tylko że pamiętajmy, że centra nie są tylko dla miejskiego przewoźnika, ale też dla innych przewoźników powiatowych, jurajskich, przewoźników międzynarodowych. Tak na przykład na ulicy Piłsudskiego mamy praktycznie pełne obłożenie tego centrum przesiadkowego, pomimo tego, że funkcjonują tam tylko albo po prostu trzy linie autobusowe MPK, ale jest na tyle tych potrzeb także innych przewoźników, bo centrum przesiadkowe ma służyć do przesiadania się wszystkim, nie tylko pasażerom MPK. A MPK walczy dalej, by konkurencyjnym przewoźnikiem i być przewoźnikiem ekologicznym. Bo to jest idea, która nie jest tylko wyświechtanym sloganem, tylko rzeczywiście jest wprowadzana w życie. I na dowód tego mamy kolejne inwestycje, które są przesądzone, które za chwilkę się zadzieją, bowiem kończą się postępowania przetargowe, albo tak naprawdę terminy, które finalizują już te procesy. I będziemy mieć kolejne 4 autobusy elektryczne, w pełni elektryczne, po 10 przegubowych 18-metrowych, które w zeszłym roku dołączyły do naszego taboru. Teraz w przeciągu roku dołączą 4 kolejne krótkie, 12-metrowe, czyli łącznie będziemy mieć już oprócz 19 dotychczasowych krótkich, 10 przegubowych, kolejne 4 krótkie, które nam tę flotę zupełnie zeroemisyjną powiększą.
7: Tutaj. I one też będą na tych trasach jeździły, co te długie?
2: Oczywiście, to są trasy ogólnomiejskie, to nie mówimy o mikrobusach, które wjeżdżają gdzieś w ulice zupełnie lokalne, a mamy też takie spalinowe mikrobusy, które pozwalają na realizację usług pasażerskich czy realizację przewozów tam, gdzie nawet tym krótkim 12-metrowym taborem czy tym 10,5-metrowym taborem nie byłoby to możliwe, bo potrzebne jest i węższe, i krótsze auto. Tutaj jednak mówimy o tych samochodach, które będą standardowe trasy realizować, ale też, że ta flota się autobusów elektrycznych powiększa, to należy też, należało zadbać o serwis. I taka hala serwisowa dedykowana tym, które przyjdą do nas i myślę, że tym, które w przyszłości także dołączą autobusom elektrycznym, będzie dedykowana. To będzie zaplecze eksploatacyjne, które umożliwi sprawne, bezpieczne właśnie serwisowanie tych aut. One mają troszkę inną specyfikę niż te nawet niskoemisyjne albo spalinowe autobusy, dlatego też tutaj potrzebne było aplikowanie o środki, które umożliwią właśnie takie działanie. I w ramach tego jednego projektu MPK uzyskało środki, które właśnie umożliwią zakup 4 autobusów i budowę wspomnianej hali. Całość tego modułu inwestycyjnego to 25 milionów złotych, a dofinansowanie to 16 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który koordynował właśnie przyznanie tego dofinansowania. Cieszymy się, bo to jest rzecz, która będzie bardzo, bardzo istotna dla przyszłości właśnie modernizacji zaplecza i taboru i konkurencyjności MPK w Częstochowie. Pasażerów chcemy wozić nowymi, ekologicznymi i tanimi autobusami, a energia elektryczna ma szansę takim paliwem być. Co dalej, to pokaże życie, ale ambitne plany, jeśli chodzi o ten aspekt, są dalsze, bowiem czekamy na pozytywne rozpatrzenie przeznaczenia części kwoty z puli tramwajowej, którą miasto uzyskało, a niekoniecznie ma możliwości przerobowe na ich wykorzystanie, właśnie na zeroemisyjny transport. Jeśli by tym razem inna jednostka, inny podmiot zdecydował się udzielić takiej zgody, bo mowa o Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, no to wówczas moglibyśmy rozpocząć procedurę, która zmierzałaby do zakupu 64 kolejnych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i wodorowych, które by de facto nam zrewolucjonizowały albo dopięły tę rewolucję, bowiem nie tylko mielibyśmy praktycznie cały autobusowy tabor nowoczesny, jeden z najmłodszych w Polsce, ale też w 80% byłby on zupełnie zeroemisyjny. To jest kwestia najbliższych miesięcy, kiedy mamy nadzieję, takie pozytywne informacje do nas dotrą. Wówczas będziemy mogli taką procedurę wdrożyć i taki zakup uruchomić. Jeśli to się wydarzy, trzymamy kciuki, ale nie przesądzamy faktów, to wówczas mówilibyśmy o największym jednorazowym zakupie w historii MPK. Mieliśmy tuż chwilę, jesteśmy tuż po, chwilę po jubileuszu, więc myślę, że to na kolejne ćwierćwiecze byłoby takie wejście z futryną w te korytarze komunikacyjne, ale na razie cieszymy się z tego, co jest, bo rzeczywiście i przeguby z zeszłego roku i te kolejne inwestycje w tabor zeroemisyjny, krótki i zaplecze, to są rzeczy, które potwierdzają i te starania, które czynimy także, że no, gramy w ekstraklasie tej komunikacyjnej i nie bez przyczyny chcemy też, żeby skrót Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK był rozwijany jako miasto przyjazne komunikacji. A takie będzie, kiedy będzie zeroemisyjne, kiedy też ten prąd będziemy pozyskiwać w Polsce coraz bardziej ze źródeł odnawialnych. To jest proces i myślę, że dobrze jest się do tego pociągu załapać, żeby nikt nam nie odjechał, nomen omen. Ale może nie pociągu, a tramwaju bardziej, bo do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni odcinek nieobjęty dotąd pracami. Skomplikowany, bo związany też z przebudową wiaduktu czy mostu surówkowego tak naprawdę, który uniemożliwiał ze względu na swój stan techniczny dojazd cięższego nowego taboru, więc dlatego też jeszcze na naszych ulicach te starsze tramwaje się na linii numer 1 na Kucelin pojawiały. Właśnie mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie Kucelin z pętlą, właśnie z mostem surówkowym i z tym zapleczem, które jest niezbędne do tego, żeby dopełnić ten pierścień inwestycyjny tramwajowy, bo mieliśmy przecież i rozbudowę linii tramwajowej i budowę w starym śladzie nowej linii na tym głównym kręgosłupie północ-południe miasta, ale zabrakło właśnie tego wysięgnika, który prowadzi do strefy ekonomicznej, do na szczęście ponownie rozwijającej się Huty Częstochowa i to znowu jest taka oś pracy, więc mamy nadzieję, że to też zachęci ludzi, którzy tam kooperują, pracują, by kiedy ta inwestycja się zakończy, korzystać właśnie z tramwaju jako takiego bezpiecznego i atrakcyjnego środka lokomocji także do pracy, więc trochę byśmy zatoczyli taki krąg historyczny, bo kiedyś linię tramwajową wytyczono z myślą o tej osi pracy i teraz znowu miałoby to rację bytu. Przedsięwzięcie będzie kosztowało, jeśli się okaże, że odwołania innych oferentów są bezzasadne, kosztem 32,5 miliona złotych. Mamy na ten cel dużo więcej pieniędzy, więc nawet jeśli by ta oferta, która jest wyższych w przetargu, została uznana, to też zmieścimy się w budżecie. Czekamy na to, kiedy będzie można rozpocząć. Tutaj mamy projektuj i buduj, więc pierwsze kilka miesięcy na projektowanie. W przyszłym roku pewnie początek budowy. Przedsięwzięcie tramwajowe w postaci przebudowy linii tramwajowej na Dąbiu i Kucelinie miałoby zostać zrealizowane do końca października 2028 roku. Dokumentacja wcześniej, bo jeszcze wiosną 27. Więc tutaj myślę, że mielibyśmy domknięte te wszystkie rzeczy, które na przestrzeni ostatniej dekady i więcej zostały zrealizowane i były takim przyczynkiem do tego, że możemy mówić o komunikacji w Częstochowie jako naprawdę jednej z najwyraźniejszych w Polsce. No i też otworzyły nam się nowe perspektywy na przyszłość, ale tutaj aż tak nie chciałbym wybiegać, bo myślę, że tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, które MPK koordynuje, albo z których będzie korzystało, jest na tyle dużo, że warto trzymać kciuki za powodzenie i już cieszyć się tym, co się w tych tematach autobusowych i tramwajowych w Częstochowie dzieje.
7: O częstochowskim taborze mówił Maciej Hasik z MZK w Częstochowie. No to czekamy na nowości. Dużo się też dzieje w Częstochowie w kwestii robót drogowych. Mówiliśmy o tym już na naszej antenie. Zatem patrzymy na oznakowania i ruszamy dalej z tematami.
1: Wkrótce.
5: Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach, tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów.
7: Do tego tematu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wracać się będziemy. Już wkrótce spotkanie z Olgą Largiel z MOPS-u.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Uczniowie z Częstochowy z szansą na stypendia. Za chwilę powiemy więcej.
1: Życie w mieście.
5: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Są przygotowane formy wsparcia. To są stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Mogą również te młode osoby skorzystać z ciepłego, z gorącego posiłku, który jest dostarczany do ich placówki, bądź też serwowany w tej placówce, do której uczęszczają.
7: I duży zastrzyk.
5: Jasne, to jest zastrzyk gotówki, bo to jest pomoc finansowa. Jeśli uda się takie wsparcie pozyskać, to tutaj to wsparcie zazwyczaj jest przyznawane i wypłacane w dwóch semestrach. Ono jest w dwóch transzach, czyli
8: czyli pod koniec pierwszego semestru i później pod koniec drugiego. Te kwoty są różne co roku, ponieważ one też zależą od ilości osób, które tutaj do tych stypendiów będą składały wnioski. Natomiast zazwyczaj jest to podobna kwota, więc rzeczywiście warto. Musimy pamiętać o tym, że tutaj jest to pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wobec czego obowiązują progi dochodowe. Te progi, które są określone w ustawie o pomocy społecznej i w ramach tych progów tutaj rodzina powinna się zmieścić, żeby móc z takiego wsparcia skorzystać. Pamiętajmy również, że świadczenie 800+ nie jest wliczane do tego dochodu.
7: Tak jak aliment.
8: Dokładnie tak, czyli tego tutaj nie wliczamy, tylko te podstawowe wszystkie źródła dochodów. Mamy jeszcze zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to z kolei taka forma pomocy dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej i pogorszy się sytuacja materialna rodziny w związku z wydarzeniem losowym. Te wydarzenia losowe to tak naprawdę bardzo szeroki katalog i one są zawsze rozpatrywane indywidualnie, no bo nigdy nie wiemy, co takiego się wydarzy w rodzinie, co może spowodować, że ta przejściowo sytuacja materialna się pogorszy, ale tutaj możemy chociażby wymienić takie sytuacje jak jakaś choroba w rodzinie, śmierć osoby bliskiej, która być może jest tutaj główną osobą, która utrzymywała rodzinę do tej pory, więc
7: Ta praca rodziców, opiekunów.
8: Na przykład utrata też pracy, więc wszelkie takie sytuacje są rozpatrywane, wtedy również składa się wniosek i można otrzymać jednorazową pomoc finansową i tutaj bardzo ważna informacja, również liczy się termin.
5: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa. Tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach. Tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Te wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również w szkołach są dostępne. Bardzo prosimy pamiętać, że aby móc złożyć taki wniosek, powinien on zawierać komplet wymaganych dokumentów. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów, dlatego że dla większości uczniów, którzy korzystają u nas ze stypendiów, to są uczniowie m.in. szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ten termin ustawowy to od 1 do 15 września. Jeszcze raz podkreślmy, termin nieprzekraczalny, dlatego bardzo prosimy o dopilnowanie tutaj terminowości dostarczania wniosków do szkół. Jedynie tutaj wąska grupa osób, słuchacze, kolegiów mogą składać takie wnioski do 15 października, ale to jest bardzo mała grupa osób, które korzystają ze stypendium. Większość uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych to te osoby, które wnioski o stypendia składają i tutaj termin to jest od 1 do 15 września. Pamiętajcie Państwo, bardzo prosimy o tych nieprzekraczalnych ustawowo terminach. Stypendium szkolne to pomoc finansowa, która może być przeznaczona na konkretne cele. Cele związane z nauką, katalog tych wszystkich usług, również przedmiotów, przyborów szkolnych, które można zakupić w ramach stypendium, znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. To jest wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Tam wszelkie wskazówki, co można kupić, w jaki sposób ponosić też te nakłady finansowe i jak je rozliczać, bo pamiętajmy, że stypendium jest rozliczane. Należy gromadzić imienne faktury, rachunki po to, żeby później móc takie stypendium rozliczyć. Katalog tych wszystkich przedmiotów, usług, które można zakupić w ramach stypendium, jest dość rozbudowany. Możemy tutaj wymienić m.in. różnego rodzaju przybory szkolne, odzież niezbędną do zajęć, na przykład wychowania fizycznego, fizycznego, ale także koszty udziału w zajęciach edukacyjnych czy wyrównawczych, takich, które wykraczają ponad plan nauczania określony w szkole. Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych, również niepublicznych szkół artystycznych, o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, ale także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Komu nie przysługuje stypendium szkolne? Stypendium szkolne nie przysługuje tym uczniom, których rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, również tym osobom, które są umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, a także stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych. Przypominamy również o innych formach pomocy dla uczniów. Jedną z tych form jest zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to jest pomoc jednorazowa, finansowa, która jest przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które powoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Te zdarzenia losowe to bardzo szeroki katalog różnego rodzaju sytuacji, natomiast możemy tutaj wymienić na przykład nieszczęśliwy wypadek, nagłą chorobę ucznia czy członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, ale także wszelkie inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek. Te wnioski mogą być składane w okresie trwania zajęć szkolnych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia tego zdarzenia, które uzasadnia złożenie wniosku i otrzymanie pomocy, jaką jest zasiłek szkolny. Kontakt w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych zapraszamy serdecznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2. Tymi dwoma sprawami zajmuje się sekcja usług środowiskowych. Tutaj nasi pracownicy Państwu bardzo chętnie udzielą wszelkich informacji. Natomiast raz jeszcze przypomnijmy, same wnioski, jeśli chodzi o stypendium szkolne, należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń. Kolejną formą pomocy dla uczniów jest bezpłatny gorący posiłek. Z bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dzieci w przedszkolach. To jest forma pomocy, która jest świadczona uczniom w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w rejonowym zespole pomocy. Jeśli chodzi o terminy, to może to być dowolny moment w roku szkolnym, a więc zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka sytuacja, potrzeba, żeby wesprzeć ucznia właśnie formą bezpłatnego gorącego posiłku, można taki wniosek złożyć. Żeby skorzystać z tej pomocy, określono również pewne warunki. Jest to kryterium dochodowe, 200% z kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie to 200% to kwota 1646 zł na osobę w rodzinie. Jeśli nie przekraczają Państwo takiego dochodu, to można skorzystać z takiej formy pomocy jak bezpłatny gorący posiłek w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu.
8: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
7: A teraz w programie przenosimy się raz jeszcze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo ZUS we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy organizuje bezpłatne szkolenie dla płatników składek, przedsiębiorców i pracowników działów kadr i płac także z Częstochowy, ale uwaga, tu z Częstochowy będziemy musieli pojechać nieco dalej, bo do Rybnika tam odbywać się będzie to szkolenie dla płatników składek. ZUS, Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa.
9: Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy organizuje bezpłatne szkolenie dla płatników składek, przedsiębiorców oraz pracowników działów kadr i płac. Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 9 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 13. Eksperci omówią najważniejsze funkcjonalności platformy EZUS oraz zmiany w przepisach dotyczących stażu pracy. Wspólna inicjatywa ZUS i PIP to odpowiedź na zmiany w prawie oraz potrzebę wsparcia lokalnego biznesu i specjalistów zajmujących się obsługą kadrowo-płacową. Eksperci obu instytucji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w praktyczny sposób przybliżą najważniejsze zagadnienia prawne oraz funkcjonalne możliwości EZUS. Część poświęcona tematyce ubezpieczeń społecznych skupi się na platformie EZUS, dotychczasowej platformie usług elektronicznych ZUS. Uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku korzystać z dostępnych opcji, co znacznie usprawnia codzienną wymianę dokumentów i rozliczenia z instytucją. Platforma EZUS to podstawowe narzędzie w codziennej pracy każdego płatnika składek. Chcemy pokazać przedsiębiorcom, ale też pracownikom kadr i płac, biurom rachunkowym, jak rozwiązania cyfrowe mogą realnie uprościć ich obowiązki i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych. Nasze szkolenie to doskonała okazja, aby pod okiem ekspertów rozwiać wszelkie wątpliwości i nauczyć się w pełni wykorzystywać potencjał tego systemu. Z kolei eksperci Państwowej Inspekcji Pracy w Rybniku poruszą niezwykle aktualny i ważny dla organizacji pracy temat: nowe przepisy dotyczące stażu pracy, wpływ na kadry, płace i organizację pracy. Nowe regulacje w prawie pracy już obowiązują, dlatego tak ważna jest bieżąca edukacja i wsparcie zespołów kadrowych w ich stosowaniu. Wspólnie z PIP chcemy dostarczyć pracodawcom rzetelnej wiedzy, która pozwoli im sprawnie zweryfikować wewnętrzne procedury i systemy płacowe pod kątem nowych przepisów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagane są wcześniejsze zapisy drogą mailową. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 września do godziny 9 na adres mailowy szkolenia@rybnik.zus.pl. W wiadomości zgłoszeniowej należy podać datę i godzinę szkolenia, imię i nazwisko osób zgłaszanych oraz numer telefonu do kontaktu. Ważne warunki uczestnictwa to takie, że należy, zgłaszając się na szkolenie, dołączyć do maila zgłoszeniowego wypełnione i podpisane zgody, m.in. załącznik numer 2. Bez tego dokumentu udział w wydarzeniu nie będzie możliwy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny również należy wypełnić. Znajduje się on w załączniku numer 1. I wszystkie te dokumenty wraz ze zgłoszeniem mailowym na ten adres, o którym już wspominałam, czyli szkolenia@rybnik.zus.pl, należy wysłać do 23 września. Dokumenty te znajdą Państwo w naszej zakładce szkolenia na stronie internetowej ZUS. Należy wybrać w tej zakładce Rybnik i po kliknięciu na Rybnik rozwiną nam się aktualne szkolenia, które oferujemy dla naszych klientów. Między innymi będzie to szkolenie. Trzeba wejść w to szkolenie i tam już znajdą się te dokumenty, które należy pobrać, wypełnić i wysłać razem z wnioskiem na adres szkolenia, ze swoim zgłoszeniem na adres szkolenia@rybnik.zus.pl. Przypomnę, wysyłamy to zgłoszenie najpóźniej do 23 września do godziny 9. Jeszcze ważna informacja, otóż organizatorzy dbają o pełną dostępność wydarzenia, dlatego też osoby ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami, jeśli chcą wziąć udział w szkoleniu, są proszone o wcześniejsze poinformowanie o tym podczas zgłoszenia i pozwoli to na przygotowanie odpowiedniej pomocy i zapewni komfortowy przebieg spotkania.
10: O szkoleniach opowiada Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Po więcej odsyłam do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: Przy Urzędzie Miasta w Częstochowie działa Centrum Obsługi Inwestora. O tym miejscu powiemy dziś więcej w naszym programie informacyjnym. Miejsce to zajmuje się nie tylko koordynowaniem procesów pozyskiwania i współpracy z inwestorami, oferuje wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, ale co ciekawe, także opiekę poinwestycyjną. O samym centrum, jego współpracy z częstochowskimi szkołami i uczelniami, o grantowych programach i atutach miasta. W mojej rozmowie z Anną Tymoszenko, kierownikiem wspomnianego Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
1: ciekawe spotkanie.
10: Po co, na co i dlaczego powstało to miejsce?
4: Na potrzeby obsługi tak naprawdę specjalnych stref ekonomicznych. Centra obsługi inwestorów są w całej Polsce. Nasze jest dość nietypowe. Oprócz obsługi specjalnych stref ekonomicznych, oczywiście przedsiębiorców, mamy jeszcze szereg nietypowych działań. Na przykład w ramach programu Częstochowa dla medyków przyznajemy stypendia dla przyszłych lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. W ramach programu Akademicka Częstochowa przyznajemy dotacje dla uczelni wyższych na rozwój nowych kierunków, na doposażenia laboratorium. Promujemy nasze uczelnie wśród potencjalnych ich przyszłych studentów, czyli mieszkańców, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W ramach programu Zawodowa Częstochowa targi promujące nasze szkoły techniczne i zawodowe. Wygrałyśmy grunt na medal, mamy dobrą współpracę z uczelniami, mamy uniwersytet i mamy politechnikę, mamy też centralną szkołę straży, Państwowej Straży Pożarnej. Szansa, żeby poznać tych ludzi od takiej normalnej właśnie człowieczej strony, że są tacy sami jak my. Tak. I myślę, że to jest bardzo fajna promocja uczelni, bo pokazuje, że to nie są jakieś dziwne twory, które żyją swoim życiem. Ja upatruję troszeczkę szansy Częstochowy w tym, że to na mapie województwa śląskiego upatruję szansy w Częstochowy w tym, że to jest takie fajne miasto, jeżeli chodzi o work-life balance. Miasto naprawdę dobre do życia. Bo to jest miasto spokojne, z niską przestępczością. Mamy teatr, mamy filharmonię, galerie sztuki, prywatne, samorządowe, jest muzeum, mamy uczelnie wyższe, prywatne, wyższe państwowe, dobre technika i dobre licea. Warto zajrzeć na nasze uczelnie, czy robotyka, czy AI w architekturze i w urbanistyce. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ogromny potencjał.
10: Wracamy jeszcze do samych przedsiębiorców, bo tu was w centrum te drzwi mają naprawdę szeroko otwarte.
4: Przedsiębiorca w każdej chwili może do nas tak naprawdę zadzwonić. I to nie jest tylko lokowanie nowych inwestycji, bo my mamy wyższe progi niż chociażby nasi sąsiedzi z Zagłębia. Jeżeli chodzi o katowicką specjalną strefę ekonomiczną, mamy wyższe progi, troszeczkę niższą pomoc publiczną. Nie jesteśmy miastem, wbrew temu, co się powszechnie uważa. Nie jesteśmy miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, za co trochę płacimy tymi wysokimi progami właśnie, bo w Sosnowcu, by duża firma zainwestowała, wystarczy, że stworzy projekt na 10 milionów, u nas to już jest 80. Więc to jest ogromna różnica. Dlatego nie tylko te inwestycje zewnętrzne, ale też staramy się pomóc naszym przedsiębiorcom, którzy już tutaj są, w rozbudowach, w przebudowach, w reinwestycjach, takich sprawach, które wydają się pozornie proste, które wymagają czasami wykonania wielu telefonów, przekazania różnych pism, bo ten chce zrobić ścieżkę rowerową dla pracowników, a to są takie codzienne dylematy przedsiębiorców i jak nie wiedzą czasami, gdzie mają się z nimi zgłosić, to dzwonią do nas po prostu. Centrum Obsługi Inwestora znajduje się przy ulicy Waszyngtona 5. To jest pokój 112, tuż za salą, gdzie państwo zakładają działalność gospodarczą i gdzie te wszelkie zmiany nanoszą. Takie podstawowe dane kontaktowe są w zakładce dla inwestora na stronie głównej Urzędu Miasta.
10: Dziękuję. Moim gościem była Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
1: Poznaj miasto!
10: Zapraszam na spotkanie z kimś, kto wie, jak i gdzie spędzić czas w Częstochowie. Daniel Zalejski z Urzędu Miasta. Co warto w Częstochowie zobaczyć?
11: Ja widziałam kilka takich murali tutaj po drodze. Wow!
12: To, jak sztuka potrafi wciągnąć i dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, które możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu, tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii. I myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
11: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
12: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia i mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję tu być dekadę czy dwie temu, uwierzcie, Pani Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, siłą rzeczy musi mieć zaplecze do relaksu, przestrzenie, gdzie może odpocząć ciało, ale także duszę. Także jest co robić. Pojawiają się różnego rodzaju atrakcje kulturalne, przestrzeń zielona jest zagospodarowana. Także gdybyśmy chcieli, to naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić tydzień i się nie nudzić. Szanowni Państwo, ja zachęcam gorąco, abyście odwiedzili Częstochowę na przykład rowerami. To da Wam pełną swobodę do poznania wszystkich zaułków. Gdy poznamy już Jasną Górę, to możemy objechać rowerem bardzo sprawnie albo wypożyczyć jeden z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Maryi Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, no to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, a przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest to na przykład Park Wypoczynkowy Lisiniec. Tam na plaży, na kaszubskim, nadmorskim piasku możemy wypoczywać. Możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego. Częstochowa jest jak najbardziej świetnym miejscem na każdą porę roku i to co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw i oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem, gdy twórcy jakby opisu tego zjawiska architektury siódmego dnia szukali informacji w trakcie niepogody. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby architekturę zwiedzać od wnętrza i spojrzeć na wielkie budynki ze skali perspektywy człowieka.
7: Którą ty porę roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
12: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni, bo wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego, a żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń zyskuje. Mała architektura, zieleń, która przemija, ale ta energia kulturalna, która wciąż motywuje nas do tego, żeby ten zimowy letarg jakoś przetrwać. Także chyba jestem fanem jesieni i też myślę sobie, że właśnie sezony kulturalne wtedy się nakręcają, dają taki oddech po aktywnym bądź leżącym czasie wakacji. Także tak, jesień to jest piękny czas, no i wtedy architektura, którą uwielbiam, odsłania się, ponieważ zieleń drzew opada i możemy zobaczyć nawet te zabudowania Śródmieścia z dalszej, szerszej perspektywy. Zapraszamy do Częstochowy, niezależnie od pory dnia, i roku. Do zobaczenia.
10: A skoro już jesteśmy w Częstochowie, no to grzechem byłoby nie odwiedzić Jurajskie Gminy.
13: Włodzimierz tutaj, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich. Stałym zadaniem Związku Gmin Jurajskich jest na przykład to, aby ubezpieczać drogi wspinaczkowe na Jurze, bo to jest ta turystyka kwalifikowana, ale bardzo w tej chwili powszechna, a wiadomo, że Jura jest jednym z tych regionów, gdzie ćwiczą wszyscy najwybitniejsi i ćwiczyli wszyscy najwybitniejsi polscy himalaiści, alpiniści. Ale to jest także coraz częściej taki sposób na po prostu zdrową, fajną sportową rekreację w fajnym otoczeniu przyrodniczym. Jura jest naprawdę dobrym takim terenem. My jako związek rokrocznie tak naprawdę ubezpieczamy kilkadziesiąt tych dróg wspinaczkowych, czyli to jest w sumie kilkaset ringów, które się dodatkowo mocuje, wymienia, umacnia, więc robimy wszystko, aby te drogi wspinaczkowe na Jurze były po prostu bezpieczne. Takim ważnym elementem czy punktem działalności Związku Gmin Jurajskich jest także poprawa oznakowania szlaków turystycznych. W dawnych, dawnych czasach często robił to PTTK, natomiast w tej chwili często z pomocą PTTK-u, ale oni nie mają takich środków, które mogą w tej chwili przeznaczyć na to, aby tak całościowo modernizować czy odnawiać szlaki turystyczne. Dlatego robi to między innymi Związek Gmin Jurajskich właśnie na tych szlakach turystycznych na Jurze. No takimi naszymi sztandarowymi szlakami to jest szlak Orli Gniazd, zarówno pieszy, jak i rowerowy, ale odnawiamy i uzupełniamy oznakowanie także na tych innych szlakach turystycznych, które wiodą przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. No oprócz tego mamy też w tej chwili naszą sztandarową imprezę organizowaną z reguły we wrześniu.

0: że mogą skorzystać także mieszkańcy naszego regionu, prawda, czy regionu śląskiego, czy regionu małopolskiego, bo Jura to w końcu zarówno ta część małopolska, jak i część śląska. Większą popularnością cieszą się na przykład spływy kajakowe Wartą, Pilicą, Lizwartą. I tu rzeczywiście ja widzę, jak ten ruch zrobił się zdecydowanie większy na tych rzekach w okresie sezonu turystycznego. To są bardzo fajne spływy. To są spływy takie dosyć bezpieczne, na dosyć fajnych odcinkach rzecz, które nie sprawiają dużo trudności technicznych. A emocje zawsze są, natomiast to są rzeczywiście fajne odcinki rzek na takie spływy rodzinne, spływy grupowe i naprawdę widać, że w tej chwili zwłaszcza Lizwarta jest już tak mocno opływana, że nawet bym w tej chwili polecał bardziej odcinki Warty czy na przykład Pilicy, nieco dalej Nidy, żeby skorzystać z takiego lightu właśnie w kajaku, bo to jest na pewno taki rodzaj rozrywki i relaksu sezonowego, który potrafi też tak odbudować człowieka psychicznie.
1: Lista jurajskich gmin jest bardzo długa i atrakcji także. Edyta Czekaj, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Złote Przeboje C96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
15: Rok szkolny rozpoczęty. Uczniowie z Częstochowy z szansą na stypendia. Za chwilę powiemy więcej.
0: Życie w mieście.
16: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Są przygotowane formy wsparcia. To są stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Mogą również te młode osoby skorzystać z ciepłego, z gorącego posiłku, który jest dostarczany do ich placówki, bądź też serwowany w tej placówce, do której uczęszczają.
17: Duży zastrzyk.
16: Jasne, to jest zastrzyk gotówki, bo to jest pomoc finansowa. Jeśli uda się takie wsparcie pozyskać, to tutaj to wsparcie zazwyczaj jest przyznawane i wypłacane w dwóch semestrach. Ono jest w dwóch transzach, czyli pod koniec pierwszego semestru i później pod koniec drugiego. Te kwoty są różne co roku, ponieważ one też zależą od ilości osób, które tutaj do tych stypendiów będą składały wnioski. Natomiast zazwyczaj jest to podobna kwota, więc rzeczywiście warto. Musimy pamiętać o tym, że tutaj jest to pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wobec czego obowiązują progi dochodowe. Te progi, które są określone w ustawie o pomocy

0: społecznej i w ramach tych progów tutaj no, rodzina powinna się zmieścić, żeby móc z takiego wsparcia skorzystać. Pamiętajmy również, że świadczenie 800+ nie jest wliczane do tego dochodu.
1: Tak jak alimenty.
0: Dokładnie tak, czyli tego tutaj nie wliczamy, tylko te podstawowe wszystkie źródła dochodów. Mamy jeszcze zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to z kolei taka forma pomocy dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej i pogorszy się sytuacja materialna rodziny w związku z wydarzeniem losowym. Te wydarzenia losowe to tak naprawdę bardzo szeroki katalog i one są zawsze rozpatrywane indywidualnie, no bo nigdy nie wiemy, co takiego się wydarzy w rodzinie, co może spowodować, że ta przejściowo sytuacja materialna się pogorszy, ale tutaj możemy chociażby wymienić takie sytuacje jak jakaś choroba w rodzinie, śmierć osoby bliskiej, która być może jest tutaj główną osobą, która utrzymywała rodzinę do tej pory, więc no
1: ta praca rodziców, opiekunów.
0: Na przykład utrata też pracy, więc wszelkie takie sytuacje są rozpatrywane, wtedy również składa się wniosek i można otrzymać jednorazową pomoc finansową i tutaj bardzo ważna informacja, również liczy się termin.
2: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa. Tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach. Tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Te wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również w szkołach są dostępne. Bardzo prosimy pamiętać, że aby móc złożyć taki wniosek, powinien on zawierać komplet wymaganych dokumentów. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów, dlatego że dla większości uczniów, którzy korzystają u nas ze stypendiów, to są uczniowie m.in. szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ten termin ustawowy to od 1 do 15 września. Jeszcze raz podkreślmy, termin nieprzekraczalny, dlatego bardzo prosimy o dopilnowanie tutaj terminowości dostarczenia wniosków do szkół. Jedynie tutaj wąska grupa osób, słuchacze, kolegiów mogą składać takie wnioski do 15 października, ale to jest bardzo mała grupa osób, które korzystają ze stypendium. Większość uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych to te osoby, które wnioski o stypendia składają i tutaj termin to jest od 1 do 15 września. Pamiętajcie Państwo, bardzo prosimy o tych nieprzekraczalnych ustawowo terminach. Stypendium szkolne to pomoc finansowa, która może być przeznaczona na konkretne cele. Cele związane z nauką, katalog tych wszystkich usług, również przedmiotów, przyborów szkolnych, które można zakupić w ramach stypendium, znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. To jest wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Tam wszelkie wskazówki, co można kupić, w jaki sposób ponosić też te nakłady finansowe i jak je rozliczać, bo pamiętajmy, że stypendium jest rozliczane. Należy gromadzić imienne faktury, rachunki po to, żeby później móc takie stypendium rozliczyć. Katalog tych wszystkich przedmiotów, usług, które można zakupić w ramach stypendium, jest dość rozbudowany. Możemy tutaj wymienić m.in. różnego rodzaju przybory szkolne, odzież niezbędną do zajęć, np. wychowania fizycznego, ale także koszty udziału w zajęciach edukacyjnych czy wyrównawczych, takich, które wykraczają ponad plan nauczania określony w szkole. Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych, również niepublicznych szkół artystycznych, o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, artystycznych, ale także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Komu nie przysługuje stypendium szkolne? Stypendium szkolne nie przysługuje tym uczniom, których rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, również tym osobom, które są umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, a także stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych. Przypominamy również o innych formach pomocy dla uczniów. Jedną z tych form jest zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to jest pomoc jednorazowa, finansowa, która jest przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które powoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Te zdarzenia losowe to bardzo szeroki katalog różnego rodzaju sytuacji, natomiast możemy tutaj wymienić na przykład nieszczęśliwy wypadek, nagłą chorobę ucznia czy członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, ale także wszelkie inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek. Te wnioski mogą być składane w okresie trwania zajęć szkolnych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia tego zdarzenia, które uzasadnia złożenie wniosku i otrzymanie pomocy, jaką jest zasiłek szkolny. Kontakt w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych zapraszamy serdecznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2. Tymi dwoma sprawami zajmuje się sekcja usług środowiskowych. Tutaj nasi pracownicy Państwu bardzo chętnie udzielą wszelkich informacji. Natomiast raz jeszcze przypomnijmy, same wnioski, jeśli chodzi o stypendium szkolne, należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń. Kolejną formą pomocy dla uczniów jest bezpłatny gorący posiłek. Z bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dzieci w przedszkolach. To jest forma pomocy, która jest świadczona uczniom w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w Rejonowym Zespole Pomocy. Jeśli chodzi o terminy, to może to być dowolny moment w roku szkolnym, a więc zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka sytuacja, potrzeba, żeby wesprzeć ucznia właśnie formą bezpłatnego gorącego posiłku, można taki wniosek złożyć. Żeby skorzystać z tej pomocy, określono również pewne warunki. Jest to kryterium dochodowe, 200% z kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie to 200% to kwota 1646 zł na osobę w rodzinie. Jeśli nie przekraczają Państwo takiego dochodu, to można skorzystać z takiej formy pomocy jak bezpłatny gorący posiłek w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu.
0: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
3: A teraz w programie przenosimy się raz jeszcze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo ZUS we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy organizuje bezpłatne szkolenie dla płatników składek, przedsiębiorców i pracowników działów kadr i płac także z Częstochowy. Ale uwaga, tu z Częstochowy będziemy musieli pojechać nieco dalej, bo do Rybnika tam odbywać się będzie to szkolenie dla płatników składek. ZUS, Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy organizuje bezpłatne szkolenie dla płatników składek, przedsiębiorców oraz pracowników działów kadr i płac. Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 9 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 13. Eksperci omówią najważniejsze funkcjonalności platformy EZUS oraz zmiany w przepisach dotyczących stażu pracy. Wspólna inicjatywa ZUS i PIP to odpowiedź na zmiany w prawie oraz potrzebę wsparcia lokalnego biznesu i specjalistów zajmujących się obsługą kadrowo-płacową. Eksperci obu instytucji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w praktyczny sposób przybliżą najważniejsze zagadnienia prawne oraz funkcjonalne możliwości EZUS. Część poświęcona tematyce ubezpieczeń społecznych skupi się na platformie e-ZUS, dotychczasowej platformie usług elektronicznych ZUS. Uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku korzystać z dostępnych opcji, co znacznie usprawnia codzienną wymianę dokumentów i rozliczenia z instytucją. Platforma e-ZUS to podstawowe narzędzie w codziennej pracy każdego płatnika składek. Chcemy pokazać przedsiębiorcom, ale też pracownikom kadr i płac, biurom rachunkowym, jak rozwiązania cyfrowe mogą realnie uprościć ich obowiązki i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych. Nasze szkolenie to doskonała okazja, aby pod okiem ekspertów rozwiać wszelkie wątpliwości i nauczyć się w pełni wykorzystywać potencjał tego systemu. Z kolei eksperci Państwowej Inspekcji Pracy w Rybniku poruszą niezwykle aktualny i ważny dla organizacji pracy temat: nowe przepisy dotyczące stażu pracy, wpływ na kadry, płace i organizację pracy. Nowe regulacje w prawie pracy już obowiązują, dlatego tak ważna jest bieżąca edukacja i wsparcie zespołów kadrowych w ich stosowaniu. Wspólnie z PIP chcemy dostarczyć pracodawcom rzetelnej wiedzy, która pozwoli im sprawnie zweryfikować wewnętrzne procedury i systemy płacowe pod kątem nowych przepisów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagane są wcześniejsze zapisy drogą mailową. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 września do godziny 9 na adres mailowy szkolenia@rybnik.zus.pl. W wiadomości zgłoszeniowej należy podać datę i godzinę szkolenia, imię i nazwisko osób zgłaszanych oraz numer telefonu do kontaktu. Ważne warunki uczestnictwa to takie, że należy, zgłaszając się na szkolenie, dołączyć do maila zgłoszeniowego wypełnione i podpisane zgody, m.in. załącznik numer 2. Bez tego dokumentu udział w wydarzeniu nie będzie możliwy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny również należy wypełnić. Znajduje się on w załączniku numer 1. I wszystkie te dokumenty wraz ze zgłoszeniem mailowym na ten adres, o którym już wspominałam, czyli szkolenia@rybnik.zus.pl, należy wysłać do 23 września. Dokumenty te znajdą Państwo w naszej zakładce szkolenia na stronie internetowej ZUS. Należy wybrać w tej zakładce Rybnik i po kliknięciu na Rybnik rozwiną nam się aktualne szkolenia, które oferujemy dla naszych klientów. Między innymi będzie to szkolenie. Trzeba wejść w to szkolenie i tam już znajdą się te dokumenty, które należy pobrać, wypełnić i wysłać razem z wnioskiem na adres szkolenia, ze swoim zgłoszeniem na adres szkolenia@rybnik.zus.pl. Przypomnę, wysyłamy to zgłoszenie najpóźniej do 23 września do godziny 9. Jeszcze ważna informacja, otóż organizatorzy dbają o pełną dostępność wydarzenia, dlatego też osoby ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami, jeśli chcą wziąć udział w szkoleniu, są proszone o wcześniejsze poinformowanie o tym podczas zgłoszenia i pozwoli to na przygotowanie odpowiedniej pomocy i zapewni komfortowy przebieg spotkania.
3: O szkoleniach opowiada Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Po więcej odsyłam do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
5: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Przenosimy się do MZK w Częstochowie i zaglądamy do garażu.
5: O tym się mówi.
6: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie.
3: Wiemy, że mamy po czym jeździć, no to czym będziemy jeździć? Albo też o innych inwestycjach typu centrum przesiadkowe może?
6: Centra przesiadkowe owszem w Częstochowie powstają, ale tym razem ta pula tych centrów jest koordynowana przez jednostki Urzędu Miasta, Wydziały Urzędu Miasta, więc ani MZD, ani MPK nie mają w tym bezpośrednio pośredniego udziału. Tym niemniej oczywiście MPK czeka na to, by móc korzystać z tych centrów, tylko że pamiętajmy, że centra nie są tylko dla miejskiego przewoźnika, ale też dla innych przewoźników powiatowych, jurajskich, przewoźników międzynarodowych. Tak na przykład na ulicy Piłsudskiego mamy praktycznie pełne obłożenie tego centrum przesiadkowego, pomimo tego, że funkcjonują tam tylko albo po prostu trzy linie autobusowe MPK, ale jest na tyle tych potrzeb także innych przewoźników, bo centrum przesiadkowe ma służyć do przesiadania się wszystkim, nie tylko pasażerom MPK. A MPK walczy dalej, by konkurencyjnym przewoźnikiem i by być przewoźnikiem ekologicznym, bo to jest idea, która nie jest tylko wyświechtanym sloganem, tylko rzeczywiście jest wprowadzana w życie i na dowód tego mamy kolejne inwestycje, które są przesądzone, które za chwilkę się zadzieją, bowiem kończą się postępowania przetargowe albo tak naprawdę terminy, które finalizują już te procesy i będziemy mieć kolejne 4 autobusy elektryczne, w pełni elektryczne, po 10 przegubowych 18-metrowych, które w zeszłym roku dołączyły do naszego taboru. Teraz w przeciągu roku dołączą 4 kolejne krótkie, 12-metrowe, czyli łącznie będziemy mieć już oprócz 19 dotychczasowych krótkich, 10 przegubowych, kolejne 4 krótkie, które nam tę flotę zupełnie zeroemisyjną powiększą.
3: Tutaj. I one też będą na tych trasach jeździły, co te długie?
6: Oczywiście, to są trasy ogólnomiejskie, to nie mówimy o mikrobusach, które wjeżdżają gdzieś w ulice zupełnie lokalne, a mamy też takie spalinowe mikrobusy, które pozwalają na realizację usług pasażerskich, czy realizacji przewozów tam, gdzie nawet tym krótkim 12-metrowym taborem, czy tym 10,5-metrowym taborem nie byłoby to możliwe, bo potrzebne jest i węższe, i krótsze auto. Tutaj jednak mówimy o tych samochodach, które będą standardowe trasy realizować, ale też, że ta flota się autobusów elektrycznych powiększa, to należy też, należało zadbać o serwis. I taka hala serwisowa dedykowana tym, które przyjdą do nas i myślę, że tym, które w przyszłości także dołączą autobusom elektrycznym, będzie dedykowana. To będzie zaplecze eksploatacyjne, które umożliwi sprawne, bezpieczne właśnie serwisowanie tych aut. One mają troszkę inną specyfikę niż te nawet niskoemisyjne albo spalinowe autobusy, dlatego też tutaj potrzebne było aplikowanie o środki, które umożliwią właśnie takie działanie. I w ramach tego jednego projektu MPK uzyskało środki, które właśnie umożliwią zakup 4 autobusów i budowę wspomnianej hali. Całość tego modułu inwestycyjnego to 25 milionów złotych, a dofinansowanie to 16 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który koordynował właśnie przyznanie tego dofinansowania. Cieszymy się, bo to jest rzecz, która będzie bardzo, bardzo istotna dla przyszłości właśnie modernizacji zaplecza i taboru i konkurencyjności MPK w Częstochowie. Pasażerów chcemy wozić nowymi, ekologicznymi i tanimi autobusami, a energia elektryczna ma szansę takim paliwem być. Co dalej, to pokaże życie, ale ambitne plany, jeśli chodzi o ten aspekt, są dalsze, bowiem czekamy na pozytywne rozpatrzenie przeznaczenia części kwoty z puli tramwajowej, którą miasto uzyskało, a niekoniecznie ma możliwości przerobowe na ich wykorzystanie, właśnie na zeroemisyjny transport. Jeśli by tym razem inna jednostka, inny podmiot zdecydował się udzielić takiej zgody, bo mowa o Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, no to wówczas moglibyśmy rozpocząć procedurę, która zmierzałaby do zakupu 64 kolejnych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i wodorowych, które by de facto nam zrewolucjonizowały albo dopięły tę rewolucję, bowiem nie tylko mielibyśmy praktycznie cały autobusowy tabor nowoczesny, jeden z najmłodszych w Polsce, ale też w 80% byłby on zupełnie zeroemisyjny. To jest kwestia najbliższych miesięcy, kiedy mamy nadzieję, takie pozytywne informacje do nas dotrą. Wówczas będziemy mogli taką procedurę wdrożyć i taki zakup uruchomić. Jeśli to się wydarzy, trzymamy kciuki, ale nie przesądzamy faktów, to wówczas mówilibyśmy o największym jednorazowym zakupie w historii MPK. jesteśmy tuż chwilę po jubileuszu, więc myślę, że to na kolejne ćwierćwiecze byłoby takie wejście z futryną w te korytarze komunikacyjne, ale na razie cieszymy się z tego, co jest, bo rzeczywiście i przegub z zeszłego roku i te kolejne inwestycje w tabor zeroemisyjny, krótki i zaplecze, to są rzeczy, które potwierdzają i te starania, które czynimy także, że no, gramy w ekstraklasie tej komunikacyjnej i nie bez przyczyny chcemy też, żeby skrót Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK był rozwijany jako miasto przyjazne komunikacji, a takie będzie, kiedy będzie zeroemisyjne, kiedy też ten prąd będziemy pozyskiwać w Polsce coraz bardziej ze źródeł odnawialnych. To jest proces i myślę, że dobrze jest się do tego pociągu załapać, żeby nikt nam nie odjechał, nomen omen. Ale może nie pociągu, a tramwaju bardziej, bo do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni odcinek nie objęty dotąd pracami. Mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie Kucelin.
3: Mówił Maciej Hasik z MZK w Częstochowie. No to czekamy na nowości.
5: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Stara elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz. Reklama.
2: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
3: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy sobie nasze najciekawsze radiowe spotkania ze znanymi artystami. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Renata Przemyk za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk, poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.
2: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
3: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje, czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy. No i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17. Nie do uwierzenia.
4: To zbyt dawno.
3: Zbyt
4: tak.
3: dawno.
4: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
3: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe. Znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
4: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz, tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste, bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asumpt do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. Mhm. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
3: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, a ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90-tych lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, no przed laty to było marzenie wielu artystów.
4: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989.
3: Tak.
4: I jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka, w takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
3: Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
4: I myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj trzeba jakoś mocno rozgraniczyć jednak, że ten aspekt ludzki no dla mnie będzie niepodrabialny. Na żywo koncerty z żywymi ludźmi, ta energia. Ja bezpośrednio też jadę z trasy, z kolejnych koncertów. I to są takie emocje. To jest kontakt międzyludzki takiego rodzaju, który według mnie to jest niepodrabialne. Oczywiście jest to duża łatwość, duże ułatwienie w komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak je zadać zadanie.
3: Tak.
4: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi. To nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku, dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe, moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie. Ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi? To jest drogie. Te odtwarzacze są drogie, że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie, to taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo i zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety, a wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, a jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej. Na takim właśnie, takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
3: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje C, 96 i 6 FM.
3: Dzisiaj w programie cała muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
4: Planów było sporo przez całe moje życie, od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także ja z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogłoby być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego i jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty. Jak robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do 3. płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom i Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
3: Jak tak ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
4: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we 2 tylko. Mhm. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. wdrażam się, pływanie, wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
3: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem z Renatą Przemyk. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Coena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
4: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne i jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze strony. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
3: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
4: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, takie, których bym się wcześniej nie spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Coena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po tysiące razy, tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
3: Renata Przemyk dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cugowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwaniał.
4: A był taki telefon już lata temu. Ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii. Tylko jakby charakteru pisma. Gdyby to była Annie Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie miało się zapowiadać jako wielka, wielka sztuka. Albo, co też było moją propozycją i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie, to nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż... No nie powiem co.
3: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
4: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
3: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
4: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
3: Aha.
4: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie... Ale tak pewnie jest, czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej, za czasów tej roli misyjnej, i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
3: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
4: No to jest
3: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
4: No to na pewno.
3: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę cię na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
4: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. I jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać, w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć. A się lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4. bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mogę, to mam wybór. Mam wybór, mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
3: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
4: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
3: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
4: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
3: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
4: Nie spieszmy się, ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
3: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
4: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
3: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
3: Renata Przemek w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę cofniemy się do czasów, kiedy istniał jeszcze mur berliński, a rzeczywistość wokół nas wyglądała zupełnie inaczej. Nena.
5: Hey, hello, how are you?
3: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
6: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Neila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat.

0: Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: hej, załóżmy razem zespół. Odpowiedziałam: tak. I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
1: Das erste Mal in meinem Leben in einem Proberaum. Hatte ein Mikrofon in der Hand, angefangen. Mit 17. Meine erste Band, wir hießen damals The Stripes.
2: Wspaniała Nena, dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. I to na dzisiaj wszystko. Miłego weekendu.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Radio Złote Przeboje gra dla Was i cieszy Was w sobotni poranek o 8:00. Zapraszamy na wiadomości.
12: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
13: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
14: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
12: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. Amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę.

0: Ukrainę, potwierdził to Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner, polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
1: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
2: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
3: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
0: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie.
4: Radio Złote Przeboje.
5: To taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra. A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują butelkomaty.

Bangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na Ostatni Wieczór Lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak sobota to...
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
10: Zaraz wracam.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę masło ekstra koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
18: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laurę Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Częstochowa. Telefon 777-100-100.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
16: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje. Gra i trąbi grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. No w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święto. A szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: MediaExpert.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
4: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska BIS. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Trwają uzgodnienia, żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
4: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buskowa.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie.

południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców dwa dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę. Radio Złote Przeboje. To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Carsy Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
1: Dzień dobry weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Tajfit. Piosenka z 82 roku o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Tajfit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo buzie się uśmiechną. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka. Niskie
2: ceny. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi? No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabriny.

Mysłowic w Radiu Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 10. Już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi... O!

0: Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox. Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
4: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Pożary dotyczy usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
4: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
6: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
4: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach.

0: Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata? Radio Złote Przeboje. Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z was zadzwonię.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski
0: i Boniem.

To ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. Ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
12: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Mark Cohn już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robi, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Yeah.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czyta lektor AI.

0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: leci w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: Sprawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek, koncertem.
0: Mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, okay. Dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż, przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcię. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.

0: dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Reklama.
8: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
9: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
10: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenie dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
9: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień, aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
11: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
9: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asha.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż po Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. To też Queen wypadałoby chyba zagrać dzisiaj. Da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Man w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną. Jak dzwoniła jego żona, to wybrzmiewało: zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis Bextor, Groove Jet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

0: polskie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend jak marzenie. Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A ty przecież umiesz. Normalnie mów to.
2: Ale jak?
1: No Hanna, normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak marzenie? Południe.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę?
14: Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
19: O Boże, co wyście tu zrobili?
20: Czy możemy zwolnić go?
21: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
20: Michel, ty jesteś już mój asystent.
18: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
24: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
1: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny. Z tej okazji na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

0: Wszystkich w Radiu Złote Przeboje kończa. W naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz

0: by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
1: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji. W okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
0: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. Dwie osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
3: Twój weekend jak marzenie, to jaki weekend w trzech słowach?
4: Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
3: Nie praca.
4: Nie praca.
3: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
4: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniu Śleszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet i że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego, no bo tak, a co tam, kto zrobił, czy co, to są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam nad tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
3: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zacharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tyle grać? A z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo. Bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało, to jest i to nas
2: ocala. I znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to, i to, i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
3: przepuścić przez siebie.
2: I tak. Z tego więcej wynieść, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby, wiesz,
2: i znowu tak, się. Lepiej.
1: Ja, mniej, kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, o, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, synów z rodzinami, i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to ci będzie cieszyć, to byś się popukała w głowie,
2: nie? To ja bym pomyślała, cie, kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ja przy garach szczęśliwa? Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania?
2: Wiesz, że sobie, wiesz, kroję tam coś, smażę, dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
4: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, Na co komu dziś? A my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To nie żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert, taniej
1: masz. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Częstochowa. Telefon 777-100-100.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszczyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę, pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówi, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo wiesz, jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No, tak.
2: A zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? Ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Jak sobota to...
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.

0: wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
1: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
0: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
1: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
0: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
3: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
2: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
3: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
2: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
0: Pojedynek Polek o 18:00. Wcześniej o 15:00 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: No i cieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni. Najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy, tu Jadzia i pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie, czym chata bogata.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w Rodzinie Zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiał być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, ta peruka już się nie nadaje. Taki rupiec, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie, Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
2: kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i czułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek.

0: Haniu Śleszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. Mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą. I tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie no, mamo, a no ty... też spokój, daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: I wtedy, nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: kupuję na gwiazdką Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.

0: Od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Reklama.
2: Weekend jak marzenie.
3: Oh, yeah.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda,
3: rozpoznał się.
2: I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan to pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
1: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence w kabarecie Orgii Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałam chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety, siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem, ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami, nie rozumieli mnie. I to mnie tak wzruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki, odpłacę się dobrą muzyką, status quo in the army now.

0: Kaniuś Leszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem spieramy z Wiązkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale, ja mówię, ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego.
1: A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset.

oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Reklama. Weekend jak marzenie. W radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniuś Leszyńska, zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak.
2: Oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają. Taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki to z
1: jest
2: życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to jest najwspanialsze, co może
1: bezwzględnie,
2: prawda? Nawet tak. Na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Baim. Myśli i słowa, cudne numer.

0: chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Wybiła 14, a zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w

0: wschodniej części wybrzeża. Poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
1: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze, jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
0: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, będziesz siedziała i jeszcze będziesz grała.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata, istniejemy. To jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko? O co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego, do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to jest.
2: Wiesz, to, tak, że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego, no i wzruszenia, i docenienia tego.
3: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
2: No pewnie.
1: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniusz, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to, ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
1: Spacer z mamą.
2: I taki, że rano wypijam mój kawy, zanim mamę obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że tarwią obudzę, nas ze smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud, w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, ma nam zagram wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. O, patrz, patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję. A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne, mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka.

0: północy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buzkowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
1: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
2: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Z dotychczasowych trzech pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
0: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24. Minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę kawałek po kawałku, szczegóły za moment, a na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwony jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na 3 kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 2244430. No i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona, czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 2244430, ten numer na pewno wam się przyda. No a teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przeboju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

0: Co się zagotuje w kuchni Masterchefa?
1: O Boże, co wyście tu zrobili?
2: Czy możemy zwolnić go?
3: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
2: Michel, ty jesteś już mój asystent.
0: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
12: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach. Labusz w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16:00 w TVP1 i TVP VOD.
7: Zaraz wracam.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
15: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: Travisto Fast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.

zaczynała karierę jako perkusistka w punkowym zespole, no ale po latach stwierdziła jednak, że woli bardziej delikatniejsze dźwięki. To Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. To już prawie za 9 minut będzie 16, a to teraz pora na gwiazdę, która do dziś jest zafascynowana kulturą francuską. Nazywa się Reni Jusis. Kiedyś cię znajdę. No i tak już szuka od 24 lat.

zapachniało kardamonem i orientalnymi zapachami. To Sting i Chapmami w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe sobotnie popołudnie. A do tych największych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy, Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku. A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
16: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej operuje polskie lotnictwo.
15: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski.

0: jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda. Do końca dnia na północy kraju proszę spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafi nasza cudowna butelka termiczna i do tego jeszcze dorzucamy fioletowy kubek, żeby kawa z samego rana smakowała wyśmienicie. A już teraz na dobry początek Lady Punk i Tacy Sami.

0: Zanim stała się milionerką, przyleciała do Nowego Jorku zaledwie 35 dolarami w kieszeni. Madonna, The Power of Goodbye w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, a na zegarach 11 minut po 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Nasza nowa sobotnia zabawa, kawałek po kawałku. Biorę jeden ze złotych numerów, tnę go na trzy różnej długości kawałków. No i prezentuję wam co godzinę, co dłuższy kawałek. Po 15 zawsze dwusekundowy, po 16 czterosekundowy. No i po 17 pojawia się teraz, już za moment, ten sześciosekundowy fragment. Jeśli rozszyfrujecie, jaka to piosenka i kto ją śpiewa, no to do wygrania będzie butelka termiczna i fioletowy kubek. Zatem słuchamy tego sześciosekundowego dźwięku. I jak znam życie, teraz już wszystko będzie jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która już teraz dodzwoni się pod ten numer i poda prawidłową odpowiedź, otrzymuje butelkę termiczną i fioletowy kubek. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: O. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19:45 w TVN.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Mon.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: w młodości był gangsterem, trafił do więzienia i tam podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie o 180 stopni. Barry White w sobotnie, późne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, pora na finał naszej nowej sobotniej zabawy. Kawałek po kawałku. W każdą sobotę biorę na tapetę jeden numer, złoty przebój z lat 80. i 90. Tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy kawałek trwa 2 sekundy, kolejny 4. No i ten po 17, który się pojawił, trwa sekund 6. Po drugiej stronie telefonu jest Jacek, który jako pierwszy dodzwonił się do nas pod 224430. Dzień dobry, Jacku.
2: Cześć, witam.
0: Jacek jest kierowcą autobusu. Pasażerów dużo masz na pokładzie?
2: Nie, dzisiaj nie za wiele.
0: Nie za wiele przy sobocie, rozumiem. Jacek, no byłeś pierwszy, odpowiedziałeś na prawidłowo na naszą zagadkę, czyli na kawałek po kawałku. To jeszcze raz chciałbym, żebyśmy usłyszeli ten najdłuższy 6-sekundowy fragment. Posłuchajmy go raz jeszcze wspólnie. Właśnie po tym 6-sekundowym kawałku zadzwonił Jacek i powiedział, że to jest jaki przebój?
2: Hathaway, What is Love.
0: No oczywiście, że tak. Jacek, znakomita wiedza muzyczna z lat 80. i 90. Butelka termiczna i fioletowy kubek nasz radiowy jest już twój. Czego ci życzyć? Chyba szerokiej drogi i fantastycznych pasażerów na pokładzie, co?
2: Super, dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, życzę ci w takim razie szerokości i spokojnego podróżowania z pasażerami. No a kolejna zabawa powróci jak bumerang już za tydzień, parę minut po godzinie 15. Dzisiaj było łatwo, bo to premierowy odcinek naszej zabawy kawałek po kawałku. Za tydzień będzie trochę pod górę, ale spokojnie będę wam podpowiadał. Zatem bądźcie z nami.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już jutro o 22:00 w TTV.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Tutaj się go! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
15: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.

0: holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje. A w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięckości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo, mi Wojciech Waglewski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana, o czym więcej po 18.
0: Zapraszał was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru życzę wam ze złotymi kawałkami.

Ależ to duet. Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. A my zbliżamy się do godziny 18 i po wakacyjnej przerwie wracamy do programu Czas Gwiazd. Dzisiaj sylwetka Phila Collinsa, człowieka naprawdę, który ma bardzo, bardzo ciekawy życiorys. Ale o tym po wiadomościach Radia Złote Przeboje, więc słyszymy się po 18.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
3: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
5: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
6: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
7: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
5: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
6: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
5: Można
6: ceny.
5: Na ceny, no pewnie, już jest sezon.
6: Macie już nocleg zarezerwowany?
5: Oczywiście, że tak.
6: Na długi pobyt?
5: 4 dni można pochodzić. Jak najbardziej.
3: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj wieczorem

0: Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Na temat tego, kto najbardziej liczy się w zespole rockowym, już teraz opowie wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Jeśli sobie pomyślimy, że Phil Collins jest też fantastycznym perkusistą, a ja jestem, jakbyś mi zadał pytanie, jak jest zespół, to który z muzyków jest dla mnie najważniejszy, to dla mnie zawsze najważniejszy jest perkusista, bo to on wyznacza sens muzyki. To jak on się zgubi, to oni się wszyscy nie znajdą. Jeszcze jak się dowiemy, że Phil Collins z Genesis jest fantastycznym perkusistą i większość utworów grał sam, czy lubił grać sam, szczególnie na koncertach, no to w ogóle wywala w kosmos.
0: Z kolei wokalista, aktor oraz prezenter Robert Janowski dodaje.
2: No i potem Genesis, jak nie zabrakło takiego kogoś jak Peter Gabriel, chciało sobie poradzić. No i tam pamiętamy te castingi, znaczy ta historia

0: opowiada. Castingi na wokalistów, żaden się nie nadawał. No i pałkarz, czyli Phil Collins, zajął jego miejsce. Jakby trochę, to nie był wybór, tak? Tylko jakaś taka ostateczność i los tak chciał, że Phil Collins zaczął grać i na bębnach jednocześnie śpiewał. I potem Genesis zmieniło swój front i zaczęły się listy przebojów, zaczęły się piosenki, które są zbudowane, zwrotka, refren, zwrotka, dwa refreny, koda i koniec, solówka w środku. Ale to i tak było fajne, no. Phil Collins, no tyle tych piosenek się pojawiło, In the Air Tonight, choćby, no dużo. W każdym razie fajne numery, tak? Tylko, że to jest zupełnie inny wymiar już, jakby inne miejsce na tych półkach, w tej wyobraźni muzycznej Phil Collins Genesis zajął.
1: A w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, o którym kiedyś Phil Collins mówił, że owszem, powstał podczas improwizacji w studiu nagraniowym, ale na pytanie, o czym tak naprawdę jest, no to nieco żartował, że nie ma do końca pojęcia. A więc Don't Lose My Number już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. W 1988 roku Phil Collins wrócił również do aktorstwa. Zagrał główną rolę w filmie Buster, opowiadającą historię Bustera Edwardsa, uczestnika słynnego napadu na pociąg w Wielkiej Brytanii. Do filmu nagrał również muzykę. Piosenkę Two Hearts, za którą otrzymał nominację do Oscara oraz zdobył za nią Złoty Glob. Było to niezwykłe zamknięcie pewnej klamry, no bo człowiek, który jako dziecko występował na scenie i filmach, po latach jako światowej sławy muzyk, ponownie pojawił się jako aktor.

największe wyróżnienie filmowe przyszło kilka lat później. W 1999 roku Disney przygotował animowanego Tarzana, a Collins został poproszony o stworzenie muzyki do filmu. Zresztą Phil Collins nagrał swoje piosenki w kilku wersjach językowych, a chodzi o kawałek You Will Be In My Heart. Piosenka okazała się ogromnym sukcesem, no a muzyk zdobył za nią Oscara, Złoty Glob i nagrodę Grammy. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy piosenki z filmu Buster, Two Hearts.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Radiu Złote Przeboje czas na postać Phila Collinsa. Jednym z największych problemów, z jakimi zmagać musiał się w swoim życiu Phil Collins, to problemy ze zdrowiem. Przez dziesięciolecia był jednym z najbardziej aktywnych perkusistów. Intensywnie grał i wielokrotne trasy koncertowe miały też wpływ na jego kręgosłup i układ nerwowy. Problemy zdrowotne doprowadziły do operacji kręgosłupa, a później pojawiły się też problemy z poruszaniem się. W 2016 roku ogłosił powrót na scenę. Rozpoczął też serię koncertów pod wymowną nazwą Not Dead Yet. Zresztą w 2019 roku Collins wystąpił w Polsce, a sam tytuł tej trasy był trochę żartem, a trochę manifestem. Chciał pokazać, że mimo problemów nadal jest muzykiem. A do wspólnej trasy zaprosił też swojego syna, który przejął rolę perkusisty.

0: Natomiast w 2022 roku odbył się ostatni koncert Genesis w ramach trasy The Last Domino, a po koncercie sam Phil Collins powiedział: to ostatni przystanek naszej podróży. A na koniec w Radiu Złote Przeboje kawałek, który poleca wam dyrygent, producent, pianista Adam Sztaba.
1: To niezwykły artysta, też przecież mający preweniencje rock'n'rollowe, rockowe, fenomenalny perkusista przecież grupy Genesis, który nagle przypadkiem zupełnie okazało się, że stał się wokalistą, prawda, po odejściu Petra Gabriela. Bardzo cenię ludzi, którzy podążają niezależnie od różnych trendów. No, Bryan Adams jest takim artystą, no, można byłoby znać Bjork, no. Sting jest też takim artystą, nie patrzy na to, co się dzieje aktualnie na świecie, tylko po prostu robi swoje. I w rezultacie zwycięża tym, że jest prawdziwy, że jest po prostu rozpoznawalny, że nie zmienia swoich osobowości w zależności od tego, co się teraz dzieje. To jest fantastyczne, to do tego trzeba odwagi. Phil Collins z takiej płyty, nie pierwszych płyt, które rzeczywiście zawojowały rynek, ale trochę późniejszej, trochę może bardziej popowej, a utwór dlatego ujmujący dla mnie, że Eric Clapton w tym utworze wygrywa tak niezwiarygodne dźwięki na gitarze, że no i bębny Phila Collinsa tak są wyprodukowane, że ja do dziś puenta taka może. Ta muzyka, czy ta sztuka jest wartościowa, do której wracamy. Ja do tego utworu wracam bardzo często. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.
0: To słuchamy. Piękny kawałek I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: Edyta, czekaj. Dziś mówić będziemy w programie o budżecie obywatelskim w Częstochowie. Powiemy też o tramwajowych inwestycjach. Przyjrzymy się też miejskim programom. Zaczynamy od budżetu obywatelskiego. Stąd nasza wizyta w Urzędzie Miasta w Częstochowie. I Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego.
11: Co słychać w Częstochowie?
12: Zbliża się czas głosowania w budżecie obywatelskim, dlatego warto poznać propozycje projektów, które będą realizowane w przyszłym roku. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne. Wszystkich zainteresowanych poznaniem propozycji tych zadań, które będą poddane później pod głosowanie w obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie można też się dowiedzieć sporo informacji o samym głosowaniu, terminach, formach i zasadach. Do udziału w spotkaniach zostali zaproszeni również autorzy i autorki projektów dzielnicowych, ogólnomiejskich oraz rewitalizacyjnych. Te inicjatywy, które zdobędą najwięcej punktów w głosowaniu mieszkańców, będą przygotowywane do realizacji w 2027 roku. W obecnym roku realizowanych jest w mieście 108 zadań z wydzielonej puli miejskich środków na budżet obywatelski. To jest konkretnie 9 ogólnomiejskich oraz aż 99 dzielnicowych.
10: Z roku na rok zainteresowanie budżetem obywatelskim rośnie, głosuje coraz więcej osób, a na co postawią mieszkańcy Częstochowy w tym roku, przekonamy się już niedługo. Miasto co prawda nie wystawi nam recepty, ale proponuje nam zdrowotne programy. Jesień to czas szczepień.
13: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Są braki pewnych specjalistów, są deficytowe pewne kierunki, natomiast w naszym miejskim szpitalu staramy się i dyrekcja szpitala stara się, aby każdy oddział miał zapewnioną fachową kadrę i lekarską, i pielęgniarską, no aby no te zabiegi, ta opieka nad pacjentem oczywiście mogła być realizowana. No i to nam się udaje, tak? No to myślę, że to jest też no taka dobra rzecz, bo to wszystko no, z korzyścią dla pacjentów, a też chcę powiedzieć, że mamy bardzo dużo pacjentów, którzy trafiają do szpitala, bo to nie tylko z Częstochowy, ale przecież z gmin ościennych. Mamy w strukturach szpitala SOR, gdzie wiemy, no te SOR-y są naprawdę bardzo mocno obłożone. Tam jest bardzo dużo pacjentów, więc no to też jest ważne, żeby ta opieka medyczna była w odpowiedniej ilości i żeby po prostu no, z każdego zawodu medycznego no, byli ci pracownicy, którzy po prostu pomagają pacjentom.
10: No czasami pacjenci wykorzystują SOR, tak idą, żeby gdzieś tam te kolejki ominąć.
13: Znaczy ja myślę, że należałoby pewno, ale to systemowo no musi właśnie się zadziać, uszczelnić trochę ten system ochrony zdrowia, bowiem no przecież mamy przychodnie lekarskie, lekarzy pierwszego kontaktu i to oni w większości powinni choćby tą podstawową diagnostykę dla swoich pacjentów wykonać, jak nie u siebie w przychodni, to skierować na odpowiednie badania, również takie wysokospecjalistyczne, bo przecież tych poradni, pracowni jest bardzo dużo. No i ten system trochę zawodzi i niejednokrotnie pacjenci, którzy zgłaszają się na SOR, właściwie nie muszą być, bo powinni być zdiagnozowani przez lekarza rodzinnego. No a tak się nie dzieje, no a jak już trafi ktoś na SOR, no to oczywiście procedury są tak zorganizowane na SOR-ze, że jest pełen pakiet badań różnorodnych, pogłębiona diagnostyka, więc oczywiście są to kosztochłonne bardzo procedury, ale no tak to musi być na SOR-ze. Muszą być zmiany systemowe, które odciążą szpitale, a przede wszystkim SOR-y od przyjmowania, no może tu nieładnie brzmi, ale takich zbędnych pacjentów. Pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy, bo doskonale mogą być diagnozowani w przychodniach lekarskich u swoich lekarzy rodzinnych.
10: Pani naczelnik, lepiej zapobiegać niż leczyć. No i stąd właśnie różnego rodzaju programy tutaj w Częstochowie, między innymi programy szczepienne.
13: Profilaktyka jest najtańszą formą, ale i najbezpieczniejszą. I oczywiście zapobiegać należy i należy nie

0: Oczywiście też są zachorowania na COVID i też są szczepienia, aczkolwiek w tym roku jest mniej, powiedzmy, tych infekcji związanych z COVID-em, ale tutaj ta grypa, no, jakby w tym roku dała się poznać z tej złej strony. Dlatego powinniśmy się szczepić i tu chcę zaapelować do mieszkańców, że nawet teraz, kiedy są zachorowania, kiedy jest właściwie szczyt zachorowań, bo to luty, marzec jest statystycznie, jak się bierze pod uwagę te wszystkie analizy, dane sanepidów, no to najwięcej takich zachorowań jest właśnie luty, marzec, że jeszcze można się szczepić. To nie jest tak, że trzeba przed sezonem. Oczywiście, no, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy tą szczepionkę przyjęli, kiedy po prostu nie chorujemy i można się jeszcze zaszczepić i trzeba o tym pomyśleć, bo szczepienia może nie zwalniają organizmu od zachorowania, ale na pewno jest łagodniejszy przebieg czy grypy, czy RSV, czy innej choroby takiej wirusowej. Także szczepienia naprawdę są bardzo ważne i powinniśmy po prostu szczepić się. A my jako społeczeństwo, no to ta wyszczepialność nasza nie jest, że tak powiem, na zadowalającym poziomie, bo to kilka procent w skali całego kraju, więc to jest niewiele. No a potem mamy różne powikłania, różne zachorowania niepotrzebne. Mamy też swój program refundowany, ale też przecież są w ramach programu rządowego szczepienia również, jeśli chodzi o grypę, dla pacjentów 65+, zupełnie bezpłatne i można, jest teraz dowolność, można i w przychodni pójść do apteki i się zaszczepić. RSV też, osoby powyżej 60 roku życia też mają szczepionkę bezpłatną w tych przedziałach wiekowych, młodszych, no to są refundacje 50%. My jako miasto mamy szczepienia na grypę i pneumokoki też dla osób dorosłych. No oferta jest duża, różna i po prostu należy skorzystać. Można się oczywiście dowiedzieć i w aptece, bo tak jak mówię, apteki szczepią. Można się w swojej przychodni, ale też można wejść na strony internetowe pacjenta, Ministerstwa Zdrowia i tam też jest pełen pakiet informacji odnośnie szczepień w ramach programów rządowych, a na stronie Urzędu Miasta informacja o tym, jakie programy realizujemy dla swoich mieszkańców. Staramy się różne kampanie robić informacyjne, aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców.
1: No i jest zainteresowanie?
0: Jest. Dużo jest też takich akcji dla seniorów, bo raz, że seniorzy mają też czas wolny, ale no szczególnie powinni zadbać o to swoje zdrowie, bo wiemy, że z wiekiem no, niestety no, pewne schorzenia gdzieś tam się nam pojawiają. Nie możemy temu zapobiec i zadbać. Mieliśmy takie właśnie spotkanie organizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia tu w naszym Częstochowskim Klubie Politechnik. Było dużo seniorów, można było zrobić takie podstawowe badania, w tym badania słuchu. Można było dowiedzieć się o ofercie, której Narodowy Fundusz oferuje, ZUS, różne organizacje pozarządowe, miasto. Chcemy zrobić taką konferencję na temat szczepień, w ogóle profilaktyki szczepień. Będziemy pod tym kątem edukować mieszkańców poprzez i strony internetowe, poprzez realizatorów naszych programów, aby ta świadomość społeczna no, rosła, żeby każdy wiedział, że jego zdrowie to w jego rękach jest. Ta służba zdrowia to już jest naprawdę na samym końcu i to gdzieś tam mały procent jest tak tego stanu zdrowia i to tylko już tam wtedy się leczymy i czasami no, może być już za późno. Dlatego chcemy też właśnie uzmysławiać, uświadamiać, że to, co robimy, jak żyjemy, jak się odżywiamy, no to wszystko jakby wpływa na jakość naszego zdrowia i tego fizycznego i psychicznego.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
3: Edyta Czekaj, zapraszam. Kierowca ciężarówki, który spowodował wypadek na A1 w Mykanowie, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne, trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura poinformowała też o nowym kluczowym ustaleniu z opinii toksykologicznej. Wynika z niej, że w chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się pod wpływem klefedronu. Sąd aresztował 20-latka, który kilka dni temu zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W szpitalnym oddziale ratunkowym poturbował 4 osoby. Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowy dworzec kolejowy w Częstochowie.

0: Stachowie rośnie w oczach. Powstaje wieża zegarowa od strony ulicy Piłsudskiego. To właśnie tutaj zaplanowano główne wejście do nowego dworca. Wszystko ma być gotowe w drugiej połowie przyszłego roku. Czekamy. Stadion lekkoatletyczny w Częstochowie jest zamknięty. Powód? Rusza remont nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami. Na czas pracy organizacja jakichkolwiek zajęć jest niemożliwa. Inwestycja będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych. Prace mają zakończyć się do końca września przyszłego roku. Głosowanie na projekty zadań do budżetu obywatelskiego w Częstochowie rozpocznie się 21 września. Urząd Miasta, Tomasz Jamroziński.
1: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne wszystkich zainteresowanych poznaniem propozycji tych zadań, które będą poddane później pod głosowanie w obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie można też się dowiedzieć sporo informacji o samym głosowaniu, terminach, formach i zasadach.
0: Jak zaznacza Urząd Miasta, budżet obywatelski to nie tylko inwestycje, to także kultura i rozwój miasta.
2: Zmieniamy temat.
0: A teraz ważna informacja dla maturzystów także z Częstochowy.
3: Tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie przestają być uczniami. Dla wielu młodych ludzi oznacza to konieczność szybkich odwiedzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz u swojego pracodawcy z zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię czy do szkoły policjalnej. Spóźnienie z dostarczeniem odpowiednich dokumentów może skutkować wstrzymaniem wypłaty renty rodzinnej lub oskładkowaniem umowy zlecenia. Maturzyści, którzy wybierają się na studia, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS odpowiednie dokumenty. Muszą pamiętać o złożeniu wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na pierwszy rok studiów. W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student złoży oświadczenie, że podejmie naukę. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy do ZUS zaświadczenie z uczelni najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i nauka. Dlatego tak istotne jest pilnowanie terminów na złożenie dokumentów, bo jeśli przyszły student spóźni się z wnioskiem do ZUS i wpłynie on dopiero w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie. Prawo do świadczenia przysługuje bowiem od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z dokumentami. Warto więc zadbać o formalności jak najszybciej, by zachować ciągłość przelewów z ZUS. Natomiast jeśli nauka w szkole wyższej zostanie podjęta później, na przykład w listopadzie, to prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje. Uwaga! Jeżeli przyszły student po złożeniu oświadczenia we wrześniu nie dostarczy do ZUS w październiku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia, rentę rodzinną za wrzesień będzie musiał zwrócić. Utrata statusu ucznia z końcem sierpnia wpływa również na sytuację młodych ludzi zatrudnionych na umowach zlecenie. Do 31 sierpnia są oni zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tej umowy. Od 1 września obowiązkowo podlegają wszystkim ubezpieczeniom. Jednak jest jeden wyjątek i są to osoby zleceniobiorcy, które od 1 października rozpoczną studia wyższe. Młody zleceniobiorca, który od października zyska status studenta, musi jak najszybciej przedstawić swojemu pracodawcy zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia. Jeśli zrobi to we wrześniu, wówczas pozwoli to na ponowne zwolnienie z opłacania składek od września i wypłatę wyższego wynagrodzenia na rękę. Wrzesień jest takim miesiącem przejściowym, w którym absolwent szkoły ponadpodstawowej nie jest już uczniem, ale nie ma jeszcze statusu studenta. Dlatego tak ważne jest, by przyszły student przedstawił zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe, wówczas będzie uznawany przez ZUS za ucznia do 30 września i od jego umowy zlecenia nie będą odprowadzane składki.
0: O tym wszystkim opowiada Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Dziękuję. A w oddziale w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego otrzymacie więcej informacji.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: W Meszkowie mieści się prywatny dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych, a choć nie ma schroniska w tym mieście, to Meszków znalazł sposób, jak pomóc niechcianym, zagubionym i chorym zwierzętom.
2: To warto wiedzieć.
4: Patrycja Rubin, jestem pracownikiem do spraw zwierząt.
0: Powiedzmy o tej ilości tych czworonogów, które gdzieś tutaj się błąkają i w jaki sposób by do nich docierać.
4: W skali roku mamy około 100 bezdomnych zwierząt, około 60 psów, 40 kotów. Zgłoszenia przeważnie są od mieszkańców, od osób, które przejeżdżają, które zauważą bezdomne zwierzę, ale zdarza się też tak, że my sami, będąc na terenie Myszkowa, ujawniamy jakiegoś psiaka czy kota, który potencjalnie jest bezdomny i potrzebuje potrzebuje pomocy.
0: Czy zdarzają się tutaj podrzucenia takich zwierząt?
4: No biorąc pod uwagę, że jesteśmy właśnie przy samej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, u bram tej Jury, to faktycznie zdarza się, że te zwierzęta są podrzucane. Myszków jest takim miastem, które od lat walczy z bezdomnością zwierząt i poprzez profilaktykę, czyli sterylizację, darmowe chipowanie, które działa tutaj od 2014 roku, co pomogło nam w dużej mierze zmniejszyć bezdomność zwierząt, bo w 2012 roku ta bezdomność była na skali 270 zwierząt, więc po tylu latach jakby pracy to też my wiemy, czy te zwierzęta są podrzucane właśnie, że pojawiają się znikąd, nagle ktoś zauważy, że jakiś pies się skądś pojawił, tak? Przeważnie jest to przy tutaj głównych drogach, tak? Przelotowych. Więc duże prawdopodobieństwo jest, że te zwierzęta są tutaj do nas, do Myszkowa podrzucane. Też biorąc pod uwagę to, że w naszej gminie każde zwierzę dostaje należytą opiekę. I mamy zapewnioną tą opiekę tutaj w schronisku dla zwierząt, które jest w tej chwili uznawane jako jedno z lepszych schronisk w Polsce.
0: Ja się domyślam, że część psioków, które gdzieś tutaj chodzą po okolicy, to mieszkańcy też przygarniają, bo ja sama tak robiłam nieraz, nie dwa. No ale część trafia do was. No i właśnie co? Tu jest sygnał od mieszkańca, tutaj pewnie też się gdzieś rozglądacie. I jak wygląda procedura takiego schwytania takiego psa?
4: Tak naprawdę nie ma jednej procedury schwytania psa, bo każdy przypadek jest inny. Jeden pies podchodzi sam do człowieka, a drugi panicznie się go boi, więc mamy też odpowiedni sprzęt do tak zwanego wyłapywania, odławiania bezdomnych zwierząt. Są to i klatki żywołapki, chwytaki, podbieraki. Oczywiście staramy się tych sprzętów nie używać niepotrzebnie, ale czasem są też i takie wskazania i musimy też tych sprzętów używać.
0: Bo nie zawsze są fajne obrazki.
4: Tak, niestety, ale odłowienie bezdomnego zwierzęcia to czasem wymaga tygodnia, dwóch tygodni, bo nam tak też się zdarzało, że zwierzęta, które zostały skrzywdzone już przez człowieka, panicznie się go boją i za nic w świecie do niego nie chcą podejść. Są to często psy, które na przykład mieszkają przy lesie, mają bardzo dużą możliwość ucieczki, więc wtedy właśnie stosujemy właśnie te klatki łapki, czy podbieraki, chwytaki.
0: Jeżeli chodzi o te psy, wy tutaj je w Myszkowie łapiecie i co, od razu do Zawiercia wywozicie?
4: Tak, mamy tak podpisaną umowę, my zajmujemy się właśnie wyłapywaniem, transportem i opieką nad zwierzętami, więc zwierzęta, które zostały tak zwanie wyłapane, jadą prosto do schroniska dla zwierząt w Zawierciu, tam odbywają 14-dniową obowiązkową kwarantannę. Jest w tym czasie poszukiwany właściciel tego zwierzęcia, czyli każde zwierzę ma zrobione zdjęcie, jest opublikowane w mediach społecznościowych. Jeżeli po takiego zwierzaka nie zgłosi się właściciel po 14 dniach, to zwierzę jest przygotowywane tak zwanie do adopcji, czyli jest szczepiony, sterylizowany, kastrowany, odrobaczany, ma robioną sesję zdjęciową, jest zrobiony opis na podstawie obserwacji tego psiaka czy kociaka. Ruszamy z procedurą poszukiwania intensywnie nowego domu. Dla nas sukcesem jest, jak zwierzak nie przebywa dłużej niż 3 miesiące w schronisku.
0: O pomocy bezdomnym zwierzętom w Myszkowie i gminie mówi nam Patrycja Rubin, pracownik do spraw zwierząt w Urzędzie Miasta.
2: Wracamy do sprawy.
0: Często wyłapujecie zwierzę chore.
4: Tak, często się zdarza, że zwierzęta są na przykład też po wypadkach drogowych, tak, komunikacyjnych, które wymagają intensywnego leczenia, często pobytu w klinice, jakichś skomplikowanych operacji. No tutaj posiłkujemy się klinikami tutaj, które mamy najlepsze na Śląsku czy w Gliwicach, a zdarza nam się też, że jeździmy do Czech, do Ostrawy, do doktora Nowaka, który jest genialnym chirurgiem i beznadziejne przypadki, my mówimy, że robi cuda. I wtedy faktycznie taki okres dochodzenia takiego zwierzaka to jest na pewno dużo dłuższy. Czasem jest to nawet kilka miesięcy razem z rehabilitacją.
0: Myślę sobie, że to nie zwierzęta się gubią podobnie jak w kwestii dzieci, tylko tak jak rodzice gubią właśnie swoje pociechy, tak często właściciel gubi swojego psa. Czasami się pies wystraszy, gdzieś ucieknie, czasami właśnie gdzieś bierze udział w wypadku, ale są też zwierzęta, które są maltretowane przez swoich właścicieli. I właśnie macie prawo też wejść, tak jak Straż Miejska tutaj na teren posesji. Jak to wygląda?
4: No niestety zdarzyło nam się tutaj na terenie Myszkowa podejmować takie bardzo trudne interwencje odnośnie znęcania się nad zwierzętami i owszem, my wtedy asystujemy patrolowi Straży Miejskiej. Posiłkowo niejednokrotnie potrzebujemy pomocy również policji i zdarzały nam się tutaj odbiory interwencyjne zakończone wyrokiem nawet bezwzględnego więzienia. To chyba taki jeden z niewielu w Polsce i wtedy faktycznie musimy działać spójnie, tak? Czyli nam jako pracownikom do spraw zwierząt jest potrzebny właśnie patrol Straży miejskiej.
0: Ale mniej na szczęście takich przypadków.
4: Tak, ale niestety nadal się zdarzają. Nie mogę powiedzieć, że nie ma znęcania się nad zwierzętami, czy też podejrzenia znęcania się, bo na takie interwencje też jeździmy, czyli sąsiedzi też zgłaszają, że obawiają się, że u drugiego sąsiada coś się dzieje nie tak z psem, tak? Czy nie dojada, czy ma złe warunki i na takie zgłoszenia też jeździmy.
0: Jesteście dużą grupą?
4: Pracujemy w dwie osoby, tutaj w urzędzie miasta. No jest to też dyspozycyjność 24 godziny na dobę, ponieważ no, nie wiemy, kiedy dane zwierzę będzie potrzebowało tej pomocy, więc często są to interwencje też w nocy, w niedzielę i święta. Radzimy sobie. Mamy bardzo dużo wolontariuszy w schronisku dla zwierząt w Zawierciu, który robi ogromną pracę tak naprawdę z tymi zwierzakami, które już wyłapane z Myszkowa trafią do schroniska. I tutaj zachęcam do tego, żeby zostać wolontariuszem i poświęcić odrobinę swojego czasu na właśnie pomoc zwierzętom.
0: Ta granica między Myszkowem a Zawierciem trochę się tutaj zatarła i rzeczywiście współpracujecie i tak samo wolontariusz może być z Zawiercia, może, nie wiem, z Katowic przejechać do Zawiercia, z Myszkowa czy z Poraja.
4: Tak, dokładnie. Jest właśnie w schronisku w Zawierciu dużo wolontariuszy z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, z Katowic, także zapraszamy. Schronisko jest czynne 7 dni w tygodniu. W każdą niedzielę odbywa się tak zwana wolo-niedziela od 10 do 13. Może przyjść każdy, wyprowadzić sobie pieska, zobaczyć sobie w ogóle, jak schronisko wygląda.
0: Tam się z Zawiercia właśnie na taki dzień otwarty przyjeżdżają też do Myszkowa, czy bardziej skupiacie się na tamtym mieście?
4: Jesteśmy w Zawierciu ze względów logistycznych, chociaż muszę przyznać, że schronisko w Zawierciu jest za Miedzą tak naprawdę, na granicy Myszkowa i Zawiercia, więc myślę, że dla każdego mieszkańca Myszkowa ten dojazd jest naprawdę bardzo prosty i zajmie dosłownie kilka minut.
0: Zachęcamy, żeby na przykład wsiąść w pociąg, podjechać.
4: Jak najbardziej. Są też inne możliwości komunikacji pociągiem, autobusem. Jak najbardziej tutaj nie ma problemu. Jeszcze tylko chciałam dodać to odnośnie edukacji dzieci, to faktycznie tutaj Straż Miejska skupia się na tych najmłodszych dzieciakach, ale myszkowskie szkoły są też bardzo zaangażowane w coroczną zbiórkę karm dla bezdomnych zwierząt, właśnie tych myszkowskich, ale które przebywają w schronisku w Zawierciu i niejednokrotnie my też zachęcamy szkołę do tego, żeby przyjeżdżały do schroniska na tak zwany taki, na taką prelekcję, na takie zobaczenie na żywo, jak wygląda bezdomność zwierząt, tak? Mówimy tutaj o tych uczniach starszych, czyli te szkoły już podstawowe, a nawet i licealiści. Także tutaj może to już jest bardziej dedykowane dla tych osób troszeczkę, dla tych dzieci troszeczkę starszych, no bo no widok 100 bezdomnych zwierząt dla takich maluszków właśnie może być troszeczkę zbyt stresujący, ale tak i uważamy, że właśnie czym skorupka za młodu, tym potem będą te efekty w przyszłości w postaci tego, że może takim moim marzeniem jest, że kiedyś nie będzie bezdomności zwierząt.
0: Jeżeli chodzi o te zbiórki, to takie zbiórki właściwie całoroczne, bo bez względu na porę roku zawsze potrzebna jest ta karma, zawsze potrzebne są te koce.
4: Tak, tak naprawdę no to zbiórka w schronisku w Zawierciu prowadzona jest cały rok i jest to zbiórka właśnie karmy, kocy, ręczników, prześcieradeł, nawet zabawek dla psiaków, czy po prostu nawet leków, które pozostaną nam po naszym psiaku, który już na przykład wyzdrowiał, nie potrzebuje ich, także zachęcam, żeby jakieś tam rzeczy, które uznajemy, że w domu już nam są niepotrzebne, to tutaj w schronisku na pewno się przydadzą.
0: Zwierząt bezdomnych jest dużo, czy takie schronisko byłoby potrzebne, takie fizyczne tutaj w Myszkowie?
4: Myślę, że po wielu latach tutaj współpracy ze schroniskiem w Zawierciu, właśnie dlatego, że jest ono na granicy Zawiercia i Myszkowa i to schronisko prosperuje bardzo dobrze i ma ogromny teren. Przyznam szczerze, że uważam, że nie widzę potrzeby, żeby w Myszkowie powstawało drugie schronisko.
0: Ale myślę sobie, przynajmniej mam taką nadzieję, że dużo mieszkańców Myszkowa chętnie jedzie tam po kota czy po psa.
4: Tak, zgadzam się. Bardzo dużo zwierzaków, psów i kotów w ogóle wyadoptowujemy do Myszkowa, czyli te zwierzęta gdzieś tam z powrotem tutaj do Myszkowa trafiają. Także tak, no ale też zachęcamy do tego, żeby adoptować, żeby znaleźć gdzieś tam kawałek miejsca w swoim domu i sercu i podarować dom.
0: Duża bezdomność jest wśród kotów. No, kilka miotów w ciągu roku.
4: Tak, musimy pamiętać tutaj, że koty tam się dzielą na koty domowe i wolnożyjące i tutaj też chciałam zaznaczyć, żeby jednak mieć to na uwadze, że te koty, które mają ten status wolnożyjącego, one mają prawo sobie mieszkać. My możemy je dokarmiać, oczywiście jako miasto je sterylizujemy, aby ograniczyć tą populację, ale z kolei koty bezdomne to są te, które lgną do człowieka, które człowieka potrzebują tego kontaktu. Oczywiście tych miotów nadal jest bardzo dużo, chociaż my prowadzimy od lat szeroko zakrojoną akcję sterylizacji kotów też poprzez właśnie rozstawianie klatek żywołapek. Te zwierzęta są sterylizowane oraz chipowane po to, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, czy to zwierzę było już wcześniej sterylizowane, czy też nie, ale faktycznie tych kociąt nadal rodzi się zbyt dużo. Myślę, że tutaj ta świadomość tego, że ta sterylizacja jest bardzo ważna i że ona raz na całe życie zapewnia to, że te kotki już nie będą miały rujek, bo spotkałam się z tym, że ludzie myślą sobie, że wysterylizują, a za rok ten kotek znowu będzie mógł mieć kocięta, co jest nieprawdą. Dlatego zachęcam też, żeby tutaj poszukiwać informacji właśnie na stronie Urzędu Miasta, ponieważ są prowadzone te cyklicznie akcje sterylizacji i można się zgłosić po darmowy taki zabieg dla swojego kota czy psa.
0: Mieszkańcy Myszkowa też dokarmiają koty wolnożyjące i właśnie, czy tutaj miasto wspomaga takiego mieszkańca, który na przykład pod taką opieką, nie wiem, ma 5 kotów?
4: Tak, jak najbardziej. Wspieramy mieszkańców tak zwanych naszych karmicieli karmą. Od kilku lat kupujemy tą karmę wysokiej jakości i jest wydawana karmicielom od jesieni do wiosny, czyli w tym okresie, kiedy jest dla tych kotów wolnożyjących taki najtrudniejszy czas.
0: Wszelkie informacje znajdziemy na stronie, to powiedzmy gdzie i też jak zgłosić się i czy trzeba też udowodnić, że się karmi takie koty.
4: Przede wszystkim wiemy o tym, że są ogniska kotów wolnożyjących po tym, że właśnie na tych ulicach i przeważnie te osoby te koty zgłaszają do sterylizacji, więc jakby my namacalnie wiemy, że ta osoba jest tym opiekunem. No, nie będę mówić, że będziemy rozliczać każdy granulek karmy, ale mamy kontakt od wielu lat. To są też nie osoby przypadkowe, to są osoby, które od lat kilkunastu zajmują się dokarmianiem kotów wolnożyjących i też ich opieką, tak?
0: O pomocy naszym mniejszym braciom mówiła Patrycja Rubin, pracownik do spraw zwierząt w Urzędzie Miasta w Myszkowie.
2: Zmieniamy temat.
0: Pierwsze czternastki na kontach częstochowian i już na koncie Beata Kopczyńska, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Prawie 616 tysięcy osób w całym kraju już otrzymało 14. emeryturę. Wkrótce dodatkowe pieniądze otrzyma kolejne 1 660 000 świadczeniobiorców, których termin wypłaty emerytury czy renty ma ustalony na 6. dzień miesiąca. Kolejne wypłaty wkrótce, a ze względu na układ kalendarza część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze nawet kilka dni przed terminem. 14. emerytura wypłacana jest z urzędu razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dopełniać dodatkowych formalności. ZUS sam ustala prawo oraz wysokość przysługującego dodatkowego świadczenia. Przysługuje osobom, które na 31 sierpnia mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń, m.in. emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. W pierwszym terminie płatności 14 otrzymało w całym kraju 615 700 osób na łączną kwotę blisko 913 milionów 300 tysięcy złotych. Kolejne wypłaty przypadające na termin 6 września. W związku z tym, że jest to sobota, pieniądze do klientów zostały przekazane wcześniej. Na pocztę 1 września, a do banków 3 września. W całym kraju w terminie 6 czternastkę otrzyma ponad 1 166 000 osób, a łączna kwota wypłat wyniesie 1 715 milionów złotych. Kolejne wypłaty będą realizowane tak, by świadczeniobiorca otrzymał czternastkę wraz ze swoim głównym świadczeniem najpóźniej 10, 15, 18.
0: Tyle o czternastkach mieszkańców Częstochowy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: A to kolejna godzina naszego spotkania. Sporo miejsca i uwagi poświęcimy miastu Myszków.
6: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
0: Zacznijmy od tych inwestycji, które właśnie teraz trwają.
6: Przebudowa centrum miasta to taki relikt, centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. No i ludzie oczekują tej odmiany, dlatego że było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego jakby ruchu ulicznego. Niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest realizowana. My w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rokrocznie robimy różne drogi. Spora część dróg to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta, więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, no i mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. A kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 500 000 złotych, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta. Zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniejszej powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się w sąsiedztwie, mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg co my, czyli tak jakby, nie wiem, mają 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. No ale radzimy sobie. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników w pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych, poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki, trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tą dziejową sytuację wykorzystujemy, no i mówiąc wprost, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak dzisiaj rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Panie mnie pyta o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również no, były użyteczne, żebyśmy nie przestrzelili i nie zrobili na przykład jakiejś inwestycji, z której na przykład później mieszkańcy niechętnie korzystają. Jak na razie takiego problemu nie mamy. Staramy się, na przykład bardzo dużo sobie obiecujemy po tej rewitalizacji centrum, że tam się uruchomią nowe funkcje uczestnictwa naszych mieszkańców w tej części miasta, kiedy ta część stanie się piękna. No to wszelkiego rodzaju życie z ludźmi, współpraca ze stowarzyszeniami, wiele sekcji w Domu Kultury. To przynosi rezultat.
0: Tyle burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. A teraz inwestycje tramwajowe w Częstochowie.
2: Co słychać w Częstochowie?
7: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. Do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni odcinek nieobjęty dotąd pracami, skomplikowany, bo związany też z przebudową wiaduktu czy mostu surówkowego tak naprawdę, który uniemożliwiał ze względu na swój stan techniczny dojazd cięższego nowego taboru, więc dlatego też jeszcze na naszych ulicach te starsze tramwaje się na linii numer 1 na Kucelin pojawiały. Właśnie mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie Kucelin z pętlą, właśnie z mostem surówkowym i z tym zapleczem, które jest niezbędne do tego, żeby dopełnić ten ten pierścień inwestycyjny tramwajowy, bo mieliśmy przecież i rozbudowę linii tramwajowej, i budowę w starym śladzie nowej linii na tym głównym kręgosłupie północ-południe miasta, ale zabrakło właśnie tego wysięgnika, który prowadzi do strefy ekonomicznej, do na szczęście ponownie rozwijającej się Huty Częstochowa, i to znowu jest taka oś pracy, więc mamy nadzieję, że to też zachęci ludzi, którzy tam kooperują, pracują, by kiedy ta inwestycja się zakończy, korzystać właśnie z tramwaju jako takiego bezpiecznego i atrakcyjnego środka lokomocji także do pracy, więc trochę byśmy zatoczyli taki krąg historyczny, bo kiedyś linię tramwajową wytyczono z myślą o tej osi pracy i teraz znowu miałoby to rację bytu. Przedsięwzięcie będzie kosztowało, jeśli się okaże, że odwołania innych oferentów są bezzasadne, kosztem 32,5 miliona złotych. Mamy na ten cel dużo więcej pieniędzy, więc nawet jeśli by ta oferta, która jest z wyższych w przetargu, została uznana, to też zmieścimy się w budżecie. Czekamy na to, kiedy będzie można rozpocząć. Tutaj mamy projektuj i buduj, więc pierwsze kilka miesięcy na projektowanie, w przyszłym roku pewnie początek budowy. Przedsięwzięcie tramwajowe w postaci przebudowy linii tramwajowej na Dąbiu i Kucylinie miałoby zostać zrealizowane do końca października 2028 roku. Dokumentacja wcześniej, bo jeszcze wiosną 27. Więc tutaj myślę, że mielibyśmy domknięte te wszystkie rzeczy, które na przestrzeni ostatniej dekady i więcej zostały zrealizowane i były takim przyczynkiem do tego, że możemy mówić o komunikacji w Częstochowie jako naprawdę jednej z najwyraźniejszych w Polsce. No i też otworzyły nam się nowe perspektywy na przyszłość, ale tutaj aż tak nie chciałbym wybiegać, bo myślę, że tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, które MPK koordynuje, albo z których będzie korzystało, jest na tyle dużo, że warto trzymać kciuki za powodzenie i już cieszyć się tym, co się w tych tematach autobusowych i tramwajowych w Częstochowie dzieje.
2: Zmieniamy temat.
0: Przyjrzymy się teraz programowi Aktywny Rodzic. ZUS, Beata Kopczyńska.
5: Wrzesień to dla wielu rodziców czas kluczowych decyzji o opiece nad dziećmi i powrocie do aktywności zawodowej. Pomocą służy program Aktywny Rodzic, z którego do tej pory skorzystało już 1 220 000 dzieci, oferujący elastyczne wsparcie finansowe od 500 zł do 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie. Absolutnym liderem popularności zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim pozostaje świadczenie Aktywnie w żłobku. Program Aktywny Rodzic działa od 1 października 2024 roku. Do końca lipca tego roku rodzice złożyli 1 200 000 wniosków na 1 220 000 dzieci. Największym zainteresowaniem cieszy się świadczenie Aktywnie w żłobku. ZUS otrzymał 442 000 wniosków dotyczących 449 300 dzieci. Na drugim miejscu znalazło się świadczenie Aktywnie w domu. W tym przypadku do ZUS wpłynęło 387 800 wniosków na 395 400 dzieci. Rodzice złożyli również 371 900 wniosków o świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy, które objęły 379 200 dzieci. Tylko w lipcu tego roku do ZUS wpłynęło kolejne prawie 37 000 wniosków na 37 600 dzieci. Od początku programu do końca lipca tego roku ZUS zrealizował 8 740 000 wypłat. Łączna wartość przekazanego wsparcia przekroczyła 10 800 000 zł. W samym lipcu ZUS wypłacił 477 000 świadczeń na kwotę 588 200 000 zł. Największa część środków trafiła do rodzin, które korzystają ze świadczenia Aktywnie w żłobku. W lipcu ZUS wypłacił 217 200 takich świadczeń na kwotę 321 500 000 zł. Rodzice korzystający ze świadczenia Aktywni Rodzice w Pracy otrzymali 116 700 świadczeń o wartości 196 400 000 zł. To ogromne kwoty. Natomiast w ramach świadczenia Aktywnie w domu ZUS wypłacił 143 4200 świadczeń na kwotę 70 300 000 zł. W Śląskim, podobnie jak w kraju, największym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie do żłobka, czyli aktywnie w żłobku. Najwięcej świadczeń i największa kwota spośród tych trzech komponentów aktywnego rodzica w regionie. Tylko w lipcu wypłacono 21 000 świadczeń, a łączna kwota, jaką otrzymali rodzice w okresie od stycznia do lipca tego roku w naszym województwie, to ponad 204 miliony złotych. Na drugim miejscu, podobnie jak w kraju, pod względem liczby wypłaconych świadczeń w lipcu jest aktywnie w domu. Ponad 14 100 świadczeń było wypłaconych w lipcu. Natomiast suma świadczeń wypłaconych rodzicom i opiekunom w województwie śląskim w okresie od stycznia do lipca w ramach aktywnie w domu to ponad 47 milionów 500 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o program aktywnie w pracy, w województwie śląskim w lipcu wypłacono świadczenia na 13 600 dzieci, a od stycznia do lipca kwota, jaką ZUS wypłacił w województwie śląskim rodzicom, to blisko 143 miliony złotych. Oczywiście mówimy tutaj w tym momencie o programie Aktywnie w pracy. Aktywny rodzic to program, który wspiera rodziców i opiekunów dzieci do trzeciego roku życia. Działa od 1 października 2024 roku i obejmuje trzy rodzaje świadczeń, które odpowiadają różnym potrzebom rodzin. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna mogą skorzystać ze świadczenia aktywnie w żłobku. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Także w tym przypadku wsparcie wynosi 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z niepełnosprawnością 1900 zł miesięcznie. Z kolei Aktywnie w Domu to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie dla dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpiło ono rodzinny kapitał opiekuńczy. Końcówka sierpnia, ale przede wszystkim początek września, to moment, w którym wiele rodzin planuje następne miesiące. Rodzice mogą się wtedy zdecydować na inną formę wsparcia, jeśli zmieni się ich sytuacja zawodowa lub sposób opieki nad dzieckiem. Dzięki temu program towarzyszy rodzinom na różnych etapach wychowania najmłodszych dzieci.
8: Regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska o aktywnym rodzicu. To program, z którego korzystają również częstochowianie. A tymczasem, jak obliczył ZUS, w pierwszym półroczu tego roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. W województwie śląskim w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na kwotę ponad 17 milionów złotych. Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienie lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłużej.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Proponuję teraz inny temat, lekki, łatwy i przyjemny, ale z odrobiną edukacji. Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem, czy dalej miele mąkę.
2: Ciekawe spotkanie.
9: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne, jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku, w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał, i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy dwie ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, które kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstawała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarno obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nasza nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość. Te dawne Żarki, od właśnie tego żaru, tego ognia, ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy Żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy 3 rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym, a jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
0: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na placu jarmacznym kręcony był film Powrót Babi Szczury, ale my o samych stodołach.
10: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę jeśli chodzi o historyczny aspekt zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przytrzymywane płody rolne, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych budowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
0: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
10: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnie ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać, to jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
0: Co to jest tatarczuch?
10: To jest chleb, który jest wypiekany na mące gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczypiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Najlepiej przyjechać albo samemu sobie zwiedzić miasteczko tak naprawdę na styku dwóch kultur, albo wypożyczyć audioprzewodnik w punkcie informacji turystycznej i w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Takich ciekawostek to oprócz oczywiście stodu, Kirkut, czyli cmentarz żydowski, pozostałości synagogi, które w chwili obecnej są domem kultury. Można się przejść po szlaku żydowskim w Żarkach, można zwiedzić zabytkowe kościoły, czyli nie tylko nasz parafialny, ale na przykład Świętej Barbary czy klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie. Można iść ścieżkami rowerowymi, przejechać się, jeśli ktoś lubi turystykę rowerową. Można iść na strażnicę w Przewodziszowicach, która jest obiektem warownym na szlaku warowni jurajskich. Można wejść na Parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli 5 dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek. I tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofywała się armia, wycofywała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpił w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z powodu ulokowania średniowiecznego, czyli 5 dróg gwiazdowych, a więc możemy sobie, lokując się z noclegiem w Żarkach, co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
0: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
2: Zmieniamy temat.
8: No to jeszcze trochę ZUS-owskich statystyk, zwłaszcza, że częstochowianie mają w nich swój udział. Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
11: W pierwszym półroczu tego roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. ZUS zarejestrował 14 100 000 zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147 700 000 dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni. W województwie śląskim w tym okresie od stycznia do czerwca wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę dni 17 548 000. Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze tego roku pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienia lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłużej. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania SLA. Największą część statystyk stanowiły zwolnienia wystawione z powodu choroby własnej ubezpieczonego i w pierwszym półroczu tego roku było ich 11 400 000, co przełożyło się na 123 100 000 dni absencji chorobowej. Jest to niewielki wzrost, bo zaledwie 0,6% rok do roku. Przeciętna długość pojedynczego zaświadczenia lekarskiego wyniosła 10,81 dnia. Z kolei średnia skumulowana długość nieobecności przypadająca na jedną osobę korzystającą ze zwolnienia osiągnęła 24,98 dnia. W przypadku kobiet było to 25,7 dnia, natomiast u mężczyzn nieco mniej, 24,11 dnia. Kobiety stanowią większość osób korzystających ze zwolnień lekarskich. Wystawiono im 56,3% wszystkich zwolnień z powodu choroby własnej. Największy udział w ogólnej liczbie dni absencji miały osoby w wieku 30-39 lat. Wśród kobiet grupa ta odpowiadała za blisko 29,9% dni absencji. Wśród mężczyzn największą absencję generowały osoby starsze, a dokładnie osoby w wieku 40-49 lat, odpowiadając za 25,6 dni nieobecności. W grupie 30-39 lat ten wskaźnik dla mężczyzn wyniósł nieco ponad 20%.
8: O udziale częstochowian w statystykach ZUS-owskich mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.